psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Słuchajcie, na poranną gimnastykę nigdy nie jest za wcześnie, zwłaszcza z takimi numerami Music Sounds. To Fast Boy w RMF Max na dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale energia, rewelacja. Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max, Karolina Kowalska.
0: Mateusz Marek.
2: I Filip Kliber.
1: To my, tak. I słuchajcie, w nadleśnictwie Lubliniec tam w Śląskim jest kłopot z bobrami. I leśnicy ustawili taką tabliczkę. Uwaga, bobry, a te bobry nawet tą tabliczkę skrupały, ścięły, przewaliły. Koniec.
2: Zezarły?
1: Jak burza przez las idą. No.
2: Ale ja to rozumiem, bo mój pies też nie rozumie tabliczki, sprząta po swoim psie.
1: Tam to w lesie muszą być straszne korki, problemy ogromne.
0: No. Czemu?
1: No bo bobry tamują ruch, nie?
2: Tak, tak, no żubry się skarżą, no. Żubry i jenoty.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: To jest Sexy Magic, to jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj, najlepszy poranek, jaki możecie sobie tylko wyobrazić, jaki możecie w ogóle usłyszeć.
1: My na posterunku, ale za to wiemy, że wy jesteście w pracy już od dawna. No i teraz pytanie, co to jest za praca, jaka praca nie śpi o tej porze?
2: Chcemy was pochwalić, Filip już pochwalił nas, to my pochwalimy teraz was wszystkich. Chcemy być z was dumni, chcemy, żeby cała Polska usłyszała, co robicie. Także poznajcie się, przybicie sobie piątkę i wpadnijcie na antenę RMF Max.
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama, w jakim zawodzie pracujesz, czy jaki zawód już nie śpi o tej porze, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
1: Słuchaj, no nie śpisz, pracujesz, pewnie zrobiłeś, już zrobiłaś kanapkę, no weź się pochwal, jaka praca nie śpi. Prześlij głosówkę na Instagram albo Messenger RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Oleśnica 96 FM.

0: Dwie literki na start dnia. SM od Riany. Słuchacie oczywiście RMF Max.
1: O tej porze flash prognoza pogody już za moment, ale najpierw jeszcze przypomnijmy wam, że cały czas można wejść do zabawy. Jaka praca nie śpi. Chcemy być z was dumni, chcemy, żeby inni słuchacze was poznali, więc jeśli jeszcze tego nie robiłeś, tak, nie robiłaś, przyślij głosówkę na Messengerze RMF Max. Daj znać, w jakiej pracy jesteś i jaka praca już nie śpi.
0: Zobacz, jak to fajnie jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Zobacz, jak to fajnie jest, kiedy cała Polska wie, w jakim zawodzie pracujesz. Facebook, Instagram, RMF Max jest do twojej dyspozycji. Wciskasz mikrofon, wysyłasz nam głosówkę, my to zaraz puszczamy.
2: A za moment będziesz mógł usłyszeć jeszcze najświeższe informacje, tak żeby się rano zorientować.
3: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i mamy dla was najważniejsze newsy. Gabriela Jaremenko, zapraszam na Flash. Zdrowie jest najważniejsze, a regularne badania mogą uratować życie. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego w powiecie oleśnickim będzie można bezpłatnie się przebadać. Badania są skierowane do kobiet w wieku od 45 do 74 lat.
4: Na badanie można zapisać się przez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP lub bezpośrednio w placówce wykonującej mammografię. Profilaktyka raka piersi to działania, które zmniejszają ryzyko zachorowania lub umożliwiają wczesne wykrycie i leczenie choroby. Kluczowe znaczenie mają obserwacja własnego ciała i regularne kontrole lekarskie.
3: To był reporter RMF Max Piotr Paszkowski. Pamiętajcie, że badać warto się w każdym wieku.
5: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
3: W RMF Max Oleśnica opowiadamy wam o trwających i przyszłych inwestycjach drogowych w naszym mieście. Do końca tego roku mają się zakończyć inwestycje przy Kopernika. Władze chcą też rozliczyć tunel w nasypie kolejowym. Tam możecie już jeździć.
6: A co do przyszłego roku, to przede wszystkim tutaj długo oczekiwane rondo u zbiegu ulic Kolejowej. Reja 11 listopada Moniuszki. Będziemy przygotowywać dokumentację techniczną właśnie pod tą inwestycję i również nie mniej oczekiwana inwestycja, czyli prawokskręt z ulicy 3 Maja w ulicę Reja.
3: Zapowiadał burmistrz Oleśnicy Adam Horbacz. Możecie zrobić coś dobrego dla mieszkańców Oleśnicy i okolic. To już ostatni moment, żeby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Chętni mogą się zgłaszać do 18 października. Jakie są wymagania wobec wolontariuszy? O to zapytaliśmy Klaudiusza Teleszko z Szlachetnej Paczki.
7: Każdy się nadaje. Idealne cechy musi być przede wszystkim spostrzegawczy, przede wszystkim uczciwy. Tu jest kolejna cecha, którą powinien mieć wolontariusz. Powinien być empatyczny, aczkolwiek czasami bardzo to przeszkadza.
3: Wolontariusze muszą też mieć skończone 18 lat. Ważna informacja dla wszystkich, którzy wolny czas lubią spędzać z książką w ręce. Po nowe lektury już niedługo będziecie musieli wybrać się bezpośrednio do siedziby Oleśnickiej Biblioteki. Od 1 listopada biblioteczka plenerowa w Parku nad Stawami będzie zamknięta na okres jesienno-zimowy. To już ostatnie chwile, żeby z niej skorzystać. Ponownie zostanie otwarta na wiosnę. Miłośnicy malarstwa musicie wybrać się do Pałacu w Goszczu. W tamtejszym kościele po ewangelickim obejrzycie malwersację, czyli wystawę prac malarskich profesora Dariusza Grzybowicza oraz doktora habilitowanego Witolda Owczarka z wrocławskiego ASP. Ekspozycja będzie dostępna w październiku i listopadzie. To okazja do poznania różnych perspektyw w malarstwie i refleksji nad współczesną sztuką. A skoro o sztuce mowa, to są jeszcze wolne miejsca na wyjazdowe spektakle we Wrocławiu. W ramach projektu ABC The Alphabet of Love 24 października obejrzycie premierę spektaklu Niedokończona łza, a 30 października Moja pierwsza nieśmiertelność. Zapisy i szczegóły w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.
0: To będzie chwila ciszy. No była bardzo krótka chwila ciszy. Dla tych, którzy nie oglądali wczoraj meczu Realu. Boże!
2: Co tam się działo? Ale ciągle wygrali ci, którzy strzelili więcej goli, wyobraźcie sobie. Nic się nie zmieniło.
0: Niemożliwe. Tak to jest, jak się właśnie nie strzela bramek, no. Nie strzelasz bramek, przegrywasz. A my strzelamy bramkę do pustej. Summer 12 to 12, 2 po 6. Wstawaj, nie udawaj. Siemano.

0: Trzeba przyznać, że to jest naprawdę świetny numer. Kurczę, to jest Armin van Buuren i Everlasting w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Trzeba też przyznać,
0: powiedziałem,
3: ale kurczę, no, że tyle pracy nie śpi naprawdę o tej porze.
0: Tak.
3: Jesteśmy z was naprawdę dumni. To jest zabawa Jaka praca nie śpi. Wy nam nagrywacie głosówkę i słyszymy, że na przykład Jaka praca nie śpi.
4: Sekretariat uczniowski w szkole średniej.
0: W szkole średniej to już można wiele rzeczy zawalić. Można, tam, codziennie można uczniów jakby się, no, mieć pretensje do nich.
3: I cieszymy się, że nie usypiają po wczorajszym dniu nauczyciela.
0: No właśnie.
4: Jaka praca nie śpi, już wam mówię. Fryzjer, jadę na 6:30 do pracy.
5: O, to chyba jakaś okazja dzisiaj jest, że tak ktoś wcześniej chce uczesanie albo strzyżenie.
3: Tak, trzeba od rana obcinać, nie? Co jeszcze?
4: Payroll nie śpi, ale nie do końca byłabym uczciwa, mówiąc, że tak naprawdę payroll, bo payroll w tym momencie jedzie na poranny trening po to, żeby wcześniej mógł zacząć pracę. Pozdrawiam.
5: Pozdrawiamy, przepraszam, a ktoś mi może wytłumaczyć, co to jest?
3: Już tłumaczę. Payroll, czyli korpo, czyli deadline'y, czyli trzeba jechać do pracy ASAP.
5: Pozdrawiamy.
6: Dzień dobry, polskie grupy zbrojeniowe nie śpią.
5: Uf, to całe szczęście.
3: Poczułem się bezpiecznie.
5: Tak.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
3: Ekipa, jesteście najlepsi. Cieszymy się, że nam wysyłacie tyle głosówek. To dla was gramy właśnie Zalię. Zalia, tylko kochaj mnie. 9:06.

0: Najlepsze hity od samego rana o 6.18, jak wiedzie Robin Schulz, to mamo, nie sprzątaj, bo Robin pozamiata. No tak, to właśnie działa w poranku RMF Max.
1: Przeglądamy dla was ciekawostki. Słuchajcie, okazuje się, że pewna firma, która produkuje takie chipsy w takiej tubce, ma taką halloweenową promocję, że jak zadeklarujesz, podpiszesz taki dokument, że będziesz chciał, żeby twoje prochy...
2: No,
1: ale się zaczyna. Jakby skończyły w tej puszce takiej specjalnej, takiej urnie, to dostaniesz ich zapas na resztę życia. Jakieś tam 20 tysięcy sztuk.
2: Fair deal, powiedziałabym. No spoko, takie czarne i trochę ziemniaczane poczucie humoru.
0: Od samego rana, nie? Poza tym też nie polecamy jeść przed przesypywaniem, bo ręce tłuste i w ogóle dajcie spokój.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Szukasz miejsca, gdzie zakupy zrobi cała rodzina? Market budowlany Pszczółka to raj dla majsterkowiczów i profesjonalistów. Ogromny wybór, świetne ceny i fachowe doradztwo. W markecie budowlanym Pszczółka znajdziesz wszystko, co potrzebne do domu i ogrodu. Od narzędzi i materiałów budowlanych po meble ogrodowe, grille i dekoracje. Zapraszamy do Moszyc koło Twardogóry lub w Oleśnicy przy ulicy Wrocławskiej. A, i śledź nasze promocje na Facebooku. Market budowlany Pszczółka. Buduj i urządzaj z uśmiechem.
7: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo, z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9, telefon 501-285858.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: No to jest odpowiednie tempo na poranek. Moonlight i Alabama Ten w RMF Max. Słuchajcie, wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: My się bawimy razem z wami w zabawie. Gdzie są klucze? Mateuko gdzieś te klucze schował i teraz wszyscy będziemy ich szukać, bo ten Ancymon nigdy nie powie, gdzie tych kluczy schował.
0: My robimy na antenie taki dźwięk, a wy zgadujecie, gdzie są klucze. Dzisiejsza edycja to...
4: To stacja benzynowa, no bo gdzie bywacie rano? Na przykład na stacji benzynowej, także wasze abstrakcyjne odpowiedzi, które zawsze są dobre, bo nie ma złych odpowiedzi w tej zabawie.
3: Nie ma,
4: także
3: absolutnie.
4: Czekamy na waszą fantazję, zróbcie innym dzień, wymyślcie coś śmiesznego, a jak nie, no to po prostu słuchamy i dobrze się bawimy.
3: Klucze ci spadły.
4: Wiem, ale to nawet nie są, one się same chowają, bo tak powiedzieliście, że ja chowam, one same.
3: Nagraj głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max, odezwij się do nas, a szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś, wymyśl, gdzie mogą być klucze przy takim dźwięku.
4: Ale to stacja benzynowa.
1: O poranku słuchasz RMF

0: Tame Impala, 6:36 i czas na wielkie rozwiązanie to tego, na co wszyscy czekają, czyli naszej zabawy. Gdzie są te klucze? Mateuko, gdzieś ty te klucze schował, chłopie?
1: Dzisiejsza edycja to stacja benzynowa.
2: Co rozmawiali nasi słuchacze?
3: Klucze znajdują się w pojemniku na wodę do mycia szyb.
0: No, ale to, są trochę porysowane już teraz.
2: Tak, od razu można zdrapać, no.
4: Klucze są w paczce po chusteczkach, po których wycierałam łzy, tankując auto do pełni.
2: Mamy nadzieję, że chociaż trzywarstwowe.
1: Ale lecimy dalej.
5: Klucze właśnie wpadły do bańki piątki, do której miałeś nalać paliwo.
2: Jesteście naprawdę wybitni, bo znalezienie tylu aluzji, koneksji, to jest, no to o tej porze to naprawdę szacun. To
1: jest jeszcze jeden mój ulubiony.
6: No jak to, gdzie klucze schowane są za tarczą rządową, dzięki której mamy tak niskie ceny paliw.
1: No tak, oczywiście. No,
2: robią co mogą, no.
0: Dziękujemy ci, rycerzu, na koni!
1: No a gdybyście chcieli zobaczyć, gdzie naprawdę były klucze, to zapraszamy was teraz na poranek RMF Max. Jesteśmy na Instagramie i tam już lata wideo, w którym wszystko jest jasne.
2: Rozpadło teraz.
0: Znowu ci te spadły, daj spokój z tymi kluczami.
1: Poranek RMF Max na Instagramie, wpadaj.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
10: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
13: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
14: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie. I

0: w Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Skoro mamy już październik, to chyba można śmiało mówić o tym, co będziemy robić w Boże Narodzenie, prawda?
3: No jasne, jasne. Ja ostatnio widziałem już tak samo w markecie, że już są normalnie świąteczne rzeczy, które można kupić.
2: No
3: nie?
2: Więc o, nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
4: największy
2: w Polsce nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no srogo, 520 zł za wigilię od osoby.
4: Plus nocleg.
2: Plus nocleg, tak, tak, tak, tak, tak. Jak się chce przyjść tylko na wigilię, to jeszcze więcej, no ale...
4: No, ale to słuchajcie, no może? Wiadomo, ktoś może chce odpocząć, wyjechać, no, ale jak tam ma być 3000, znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych, no, to przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samym opłatkiem się najesz pod korek, no.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
0: No ale nie ma awantury w domu, nie?
2: No to prawda. I można jeść rzeczy na święta.

0: zagraliśmy dla was, żeby to był naprawdę dobry dzień. Wiemy, że lubicie Britney Spears i Toxic w RMF Max na dosłownie 5 minutek przed godziną 7.
1: To czy najwyższa pora na to, żebyśmy mogli zaprosić was na flash, sport i pogodę. Rany się z emocji, aż nawet w ogóle zaplątałem.
0: Zapraszamy.
2: Max, ja to już za czoło.
1: Matko.
3: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
7: Uwaga pasażerowie! W centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
8: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-korona.pl.
9: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: I po reklamie.

0: Minęła siódma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, czwartek i pełny pakiet informacji. Dziś startuje szczyt Unii Europejskiej. Polska do Brukseli jedzie z konkretnymi postulatami. Chce między innymi większej swobody w ochronie granic.
2: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę.
1: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginion. Policja nie bagatelizuje gruźb kierowanych do szkół. Do sądów rodzinnych trafiło już 66 spraw. Można je podzielić na trzy kategorie.
3: Ta największa to jest kwestia żartu, zaistnienia w sieci. To jest ta największa grupa. Druga to są ci, którzy inspirują się grami i oni też w jakiś sposób sami cię nakręcają. I trzecia to są ci, którzy interesują się nazizmem.
1: Wyjaśniał komendant główny policji generał Marek Boroń. Paliwa znowu powyżej 7,8 zł za litr. Drożej jest nie tylko przy dystrybutorach, ale też na przykład w restauracjach czy kawiarniach.
4: Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na przykład w restauracjach, kawiarniach, bufetach i stołówkach ceny przez rok wzrosły średnio o 8-10%. Głównie dlatego, że droższe paliwa oznaczają droższy dowóz zaopatrzenia do gastronomii. Na to oczywiście nakładają się wysokie ceny prądu i teraz ogrzewania.
1: Więcej pieniędzy zostawiamy również odwiedzając fryzjera czy kosmetyczkę, dodaje Krzysztof Berenda. Magia wraca na wielki ekran. Jest pierwszy zwiastun nowej opowieści z Narni w reżyserii Grety Gerwig. Jak wygląda powrót do świata lwa, czarownicy i niezwykłych przygód?
5: Estetyka jest nieco inna niż w poprzednich filmach, ale to jest wciąż świat C.S. Lewisa. Kraina pełna magii i niezwykłych stworzeń. Gerwig, która napisała też scenariusz, opowiada o samych początkach jej istnienia. Motywem muzycznym w zwiastunie są Schody do nieba, Led Zeppelin.
1: Magia. A nowa Narnia w polskich kinach od 12 lutego, dodaje Kasia Sobiechowska-Szuchta.
6: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: A sport zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów, no i całkiem imponującego bilansu bramek we wszystkich meczach. Padło ich aż 46. W którym meczu najwięcej?
7: W starciu Lasku Linz z Liverpoolem, bo aż 9, a zespół z Anglii wygrał na wyjeździe 6-3. Najwięcej emocji wzbudziło jednak spotkanie Romy z Realem Madryt. Królewcy przegrywali już 1-3. Byli jednak w stanie odwrócić losy meczu.
1: Zwycięską bramkę na 4-3 zdobył tuż przed końcem meczu Rudiger, dodaje Wojciech Marczyk. W drugim z hitowych starć PSG pokonała na wyjeździe 4-2 Manchester City. Dzisiaj o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Europy powalczą polskie zespoły. O tym więcej za godzinę. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali w Lidze Mistrzów z niemieckim Magdeburgiem 27-30. No i to druga porażka Kielczan w obecnym sezonie.
6: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Pogoda może jeszcze nie wszędzie rozpieszcza, no ale przynajmniej nie funduje dziś porannej przygody ze skrobaczką. Bez przymrozków dziś. Najchłodniej w tej chwili w Jeleniej Górze. Niecałe 2 stopnie, najcieplej w Ustce, prawie 13. Pogodowe zawody dzisiaj wygrywa zachód Polski. Tu najcieplej, całkiem sporo przejaśnień. Na wschodzie więcej chmur i miejscami przelotny deszcz. Najcieplej 15 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze. Najmniej w Zakopanem, tu dzisiaj maksymalnie 9 stopni.
8: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
9: No to po takiej pogodzie, Kinga, dziękujemy. To możemy zaczynać naprawdę optymistycznie ten dzień.
10: Dziękujemy bardzo, będzie na pewno dużo cieplej, bo mamy gorące hity na maksa. Somber już czeka, Laru, będzie Oskar Cyms. Ludzie, kogo tutaj będzie po godzinie 7? Dobrze, że jesteście z RMF Max.
9: No i oczywiście stała ekipa o poranku z wami, Mateusz Marek,
10: Karolina Kowalska,
9: Filip Kliwer.
10: Za ciebie
9: dzień
10: się przestawiliśmy.
9: Dobry.
10: Dzięki wam. Nie wiedziałem, co powiedzieć. 4 po 7, o!

0: Do francuskich tostów w RMF Max jeszcze dorzucamy francuskie numery. La Rue! Bulletproof 11 po 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: I już za momencik wszyscy będziemy się świetnie bawić, słuchając, jak my nie pamiętamy nic z podstawówki.
0: Absolutnie.
3: Ta zabawa nazywa się Do tablicy. Proszę, wy możecie wygrać stówkę kieszonkowego.
1: Dzisiejsza kategoria
0: to język polski, moi kochani.
2: Szukamy drużyny, która ma obowiązkowo na pokładzie ucznia albo uczennicę, bo właśnie to oni nas będą grillować i zadawać nam pytania.
3: I pokazywać, jak bardzo nic nie pamiętamy. Tak. Więc co robimy? Zgłaszasz się zabawną nazwą swojej drużyny, która jest najbardziej polska, jak to jest możliwe, czyli, nie wiem, Grzeg Żółki.
0: Albo Mickiewiczowie. No albo wymyślcie po prostu coś fajnego i podeślijcie do radia nam, no.
2: Jak to zrobić? Prosta sprawa. Zwykły SMS, bez żadnych dodatkowych kosztów, pod numer 3001. Tam ślecie nazwę drużyny, a do zgarnięcia jest stówka i masa świetnej zabawy.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: 3001, polska nazwa drużyny.
2: No i namówił.

0: No to jest kolejna dobra informacja o poranku w RMF Max. Mamy dla was nową Taylor Swift.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A druga dobra informacja jest taka, że jak codziennie bawimy się z wami w zabawie do tablicy. Proszę, dzisiaj z języka polskiego będzie przepytywać Karolinę drużyna mistrzów ortografii. Joanna, Zuzia i Krystian. Siemano wszystkim.
3: Cześć.
4: Cześć.
3: Super. Super, że jesteście. Wszyscy teraz sprawdzają wiedzę z podstawówki, a my cierpimy, bo to my dostajemy te pytania. Bardzo proszę, Filip, wystartuj
0: naszą zabawę.
2: Naszą zabawę. Zuzia, uwaga, będziesz się przygotowała i pytała Karolinę.
1: Do tablicy, proszę.
0: Już jestem przy tablicy, proszę
3: mamy
0: mnie pytać.
3: Mamy Zuzę, mamy pierwsze pytanko, głośno, wyraźnie.
2: Dawaj, Zuzia.
4: W którym zdaniu występuje orzeczenie imienne? Ola czekała na autobus, Ola cierpliwie czekała. Ola kupiła bilet, Ola jest cierpliwa.
3: Karola, bardzo dobre pytanie, Karola. Gdzie jest to orzeczenie imienne?
2: No? Pamiętaj, no bo to się różni od orzeczenia.
0: Ostatnim.
4: Dobrze.
3: Yes! Ale strzelała. To jest dowód na to, że jak coś nie wiesz, to też możesz trafić. Bardzo dziękujemy, Zuziu. Drugie pytanko od ciebie.
2: Dawaj, Zuzia.
4: Daniu, wczoraj bardzo szybko pobiegliśmy do szkoły. Wyraz bardzo jest przymiotnikiem, zdaninkiem, przysłówkiem, czasownikiem.
3: Wyraz bardzo, Karolina.
0: Jezus, jesteś bardzo łaskawa chyba, bo dajesz mi po prostu możliwość wyboru A, B, C, D.
3: Tak.
0: Więc to już jest podpowiedź. Myślę, że przymiotnikiem.
4: Źle.
3: A skoro... Przysłówek jak bardzo?
2: A skoro Karola odpowiedziała źle,
0: to... Myślałam, że wie.
2: Co to znaczy? Znaczy, Zuzia, że wygrywasz od nas stówkę kieszonkowego w zabawie do tablicy, proszę. A my będziemy się śmiali z Karoliny do końca dnia na pewno.
0: No.
3: Jesteście fantastyczni, bardzo wam dziękujemy. Zrobiliście wszystkim dzień.
2: Rzeczywiście, mistrzowie ortografii, no jak nic, no. Przysłówek, przymiotnik, orzeczenie.
3: Tak, to jest ortografia.
0: Imienne.
3: No.
1: Poranka RMF Max.
2: Tak, to jest z ortografii.
0: Przecież... Jak to było, co, bardzo szybko?
2: Bardzo szybko, teraz wyłącz mikrofon.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
9: Gdy dobre się kończy,
10: lepsze się zaczyna.
9: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
10: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
9: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
10: Umów się na jazdy testowe
9: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
10: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: To nie moje, to też nie moje i to też.
13: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
12: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
13: Więcej?
12: Nawet do 5,5%.
14: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
12: I miej bank do życia po swojemu.
14: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
15: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Monika, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Oleśnica 96 FM.

0: O, ale bęgery wlatują do RMF Max z samego rana. Jamal i Policeman to właśnie ten kawałek robi wam dzień.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Fajna robota do wzięcia za 10 koła miesięcznie. O! Prosta. Słuchajcie, trzeba liczyć pingwiny na Grenlandii. Są pewne trudności, nie ma za bardzo bieżącej wody, raz w tygodniu bierzesz prysznic i trzeba nosić ze sobą cały czas taką przenośną toaletę. Ale to jakby można nie taki duży problem. No.
0: Dycha na miesiąc, nie? No bez jaj.
3: No naprawdę, tak. Nie ma luksusów, ale jak nie ma luksusów, no to przynajmniej nie trzeba będzie szyb skrobać, bo nie masz tych samochodów.
0: No i można liczyć, że raz na jakiś czas też Trump wpadnie.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: Ale jako pingwin wpadnie, czy jako...
0: Tak, pomarańczowy.
2: Pogadać z pingwinami.
0: Fast Boy Music Sounds.
2: Jak robi pingwiny?

0: W biegu do śniadania, do pracy, o poranku Neptun i Kajłoty w RMF Max. 23 minuty są do godziny 8.
1: I najważniejsze informacje z Chin, ponieważ właśnie tam w jednej z prowincji znaleziono najstarszego grzyba na świecie. Jego rodzina została założona krótko po tym, jak zaczęły wymierać dinozaury.
0: Jego rodzina?
1: Tak, grzyb tego grzyba. 65 milionów lat temu. No tyle ma po prostu ten grzyb. No.
2: Wspaniale, to ten grzyb chyba z całą rodziną to się musiał bawić na pierwszym Sylwestrze z panią Marylą i pierwszą inkarnacją Edyty. Górniak. Max. RMF Max.
3: Reklama. Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: I po reklamie.

0: ile ja bym dał, żeby móc śpiewać tak jak śpiewa Mrozu i Kacperczyki właśnie w tym numerze. Wszystko, czego chciałem o godzinie 7.48 w RMF Max.
1: Ty, a ja widzę, że mamy dzisiaj 40 tysięcy minimum w sejfach w złotej kumulacji.
2: Ale nie, bo ty źle widzisz. Ja widzę, że zobacz, no weszło nam podbicie, teraz jest minimum 45 tysięcy.

0: A skoro tak,
1: w złocie albo jeszcze, w gotówce.
0: Dorzućmy jeszcze taki ponosik, skoro tak. I mnożymy właśnie teraz każde zgłoszenie razy 445, ale tylko przez 5 minut, moi drodzy.
2: No, słuchajcie, słuchacie nas, chcemy, żeby ktoś wygrał i żeby to było dzięki temu, że jesteście z nami rano w RMF Max, no proste.
1: No to wyślij SMS i wejdź do losowania teraz, bo 5 minut naprawdę minie bardzo szybko, zanim się zorientujesz. Prześlij hasło Max SMS-em na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo wejdź przez rmfmax.pl do zabawy.
2: W sejfach jest milion, minimum w sejfach 45 tysięcy, a wasze szanse pomnożymy teraz razy 445.
1: Max. 7467. Śli hasło Max. Teraz 5 minut trwa runda bonusowa.

0: 7.56 na zegarach. Czas na Flash Sport i prognozę pogody punktualnie o godzinie 8, także zostańcie, że wstawaj, nie udawaj, bo już za chwilę mamy dla was komplecik informacji. RMF
1: Max. Reklama. Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 499.

0: Uwaga pasażerowie! W centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
1: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-korona.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
4: Skoda.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. I po reklamie.

0: up, it's the weekend.
1: What's up, it's Sean Paul.
2: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
2: Oleśnica 96 FM.
4: Tu RMF Max, macie u nas wszystko. Flash, sport, prognozy, pogody. To o 8.00 Kinga Nyga znowu z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, w pełnej gotowości. 100 konkretów miało zmienić Polskę w 100 dni. Dziś miała trzecia rocznica wyborów. Ile obietnic udało się zrealizować?
6: Z tej setki konkretów zrealizowano około 30. Wśród niezrealizowanych obietnic gospodarczych jest na przykład zerowy VAT na transport publiczny. Jest na przykład zniesienie podatku Belki, czyli podatku od zysków z inwestycji. Z tej całej działki podatkowej jedyny zrealizowany konkret to obniżenie VAT-u dla kosmetyczek oraz manikiurzystek z 23 do 8%.
5: Podsumował Krzysztof Berenda. Zdaniem premiera przeszkodą były wojna, bałagan po poprzednikach i prezydenckie weta. Teoria to za mało, potrzebne są ćwiczenia i konkretne działania. Tak po ostatnich incydentach w polskich szkołach mówią nauczyciele. Na co jeszcze zwracają uwagę?
7: Na brak jasnych wytycznych w sytuacji zagrożenia.
8: Dla mnie szkolenie, żeby było dobre, musi być praktyczne. A jeśli ja coś zrobię przez internet, jakieś szkolenie, to nie jest to samo.
7: Mówi Joanna Polcyn-Ostrowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze śródmiejskiej podstawówki w Warszawie. To się jednak może zmienić, bo dziś do konsultacji trafia projekt rozporządzenia BHP. On umożliwi nauczycielom zwiększenie liczby treningów na wypadek sytuacji kryzysowej.
5: Tyle Michał Radkowski. Od rakiet po satelity polskie firmy z sektora kosmicznego mogą powalczyć o prawie 2 miliardy złotych nowego wsparcia.
9: Największe szanse na dodatkowe pieniądze mają technologie, które wzmacniają bezpieczeństwo. Przykład to nowoczesne oprogramowanie do przetwarzania danych na satelitach, żeby wzmocnić ochronę informacji. O pieniądze na tego typu projekty polskie firmy mogą starać się do 2030 roku.
5: Mówił Michał Dobrołowicz. Przed nami chłodniejszy i miejscami deszczowy weekend, dlatego już teraz sprawdzamy, jakie macie patenty na rozgrzanie.
10: Może jakaś ciepła zupa?
11: Krem z dyni.
12: Krem z dyni.
13: Pani zdradzi, czy ten krem z dyni to na słodko, czy wytrawnie?
14: No tak, raczej na słodko, bo w sumie na mleczku kokosowym.
15: To ja tą rosołek zawsze. Ten krem z dyni może być, ale tak raz na całą jesień, nie za często.
5: No a jak żona częściej ugotuje taką zupkę?
15: Nie, no jak ugotuje, to będę ja, też się skończy ta zupka.
5: No wiadomo, komu nie odmawiać, a z mieszkańcami Warszawy rozmawiała Magdalena Greinert.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Za nami wieczór pełen piłkarskich emocji. PSG ograło Manchester City 4-2, no ale prawdziwy thriller rozegrał się w Rzymie. Real Madryt przegrywał już 1-3, by w końcówce odwrócić losy meczu i wygrać 4-3. Zwycięska bramka padła w 90 minucie.
16: Arda Güler, wrzutka, gol! Bramka Antonio Rudiger!
5: No a dzisiaj ważny wieczór w Lidze Europy przed polskimi klubami. Lecha czeka wymagający mecz z Bayerem Leverkusen, a Jagiellonia powalczy o pierwsze zwycięstwo po serii ligowych niepowodzeń. Jutro startuje nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy. Tytułu będzie bronić Aluron CMC Warta Zawiercie, który jutro zmierzy się z GKS-em. Mistrzowie Polski w mocnym składzie. Dołączyli do niego między innymi Tomasz Fornal czy Jakub Kochanowski.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Pogoda dzisiaj, no może bez fajerwerków, ale też bez jakichś większych przykrych niespodzianek. Najwięcej chmur na wschodzie, tu też może przydać się parasol. Z kolei na zachodzie więcej przejaśnień i słonecznych akcentów. 11 w Białymstoku, 13 stopni w Krakowie, a z przyjemnej 15 będą się dzisiaj cieszyć mieszkańcy Szczecina czy Zielonej Góry. Ale chyba i tak nikt nie cieszył się tak jak Karolina, którą dzisiaj zachwycił poranek na rynku głównym w Krakowie, no bo tam dzisiaj dużo pastelowego różu.
4: No także jak nie wiecie, w co się ubrać, to bardzo proszę. Pastelowy róż wygląda przepięknie, potwierdzam.
5: Rządzi.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Prawie 5 minut po godzinie 8, no i jak z nami zostaniecie po 8, to będziecie mieli szansę zgarnąć bilety na koncert weekendowy Gipsa.
17: No tak, także warto zostać, warto nas słuchać, już za chwilę odpalamy konkurs. Kinga widzę, że ma taką chrapkę na te bilety, ale Kinga
5: ale
17: nie.
5: Na słuchaczy. Ale tak jakoś tak między nami, nie.
17: Co? Nie,
4: to na słuchaczy, także dla was, bądźcie, grajcie, będzie fajnie.
17: Zostaję.
4: Ty
17: ja
4: też
17: zostaję,
4: nie dostajesz.
17: Zostaję, mówię.
4: Ale nie dostaniesz.
17: Nie, biletu. Rozdam.
4: Dobrze.
17: Obiecuję, rozdam.
4: Wstawaj, nie udawaj, 5 po 8, dzień dobry.

0: tę energię dało wam oczywiście Imagine Dragons, Believer w RMF Max.
1: Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No tak jak tutaj, to się nigdzie nie uśmiejecie. Zapraszamy. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, a w Stanach trwają prace nad stworzeniem takiej czapki, która będzie odczytywała myśli osoby, która będzie ją miała na głowie. Ma to działać tak, że zamiast po prostu, nie wiem, komputera, aplikacji, będziemy używali czapki, do której polecenia dla AI będą przekazywane bezpośrednio z naszego mózgu.
4: W końcu by można było odczytać to, jakie piosenki mam w głowie. Tylko jedno w głowie mam.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Najgorzej jak założysz i tak nic.
4: Nie widać.
0: Gryffindor!

0: To jest RMF Max, to tutaj tak dobrze gramy All of My Love, to jest Wstawaj, nie udawaj. Co więcej, nie tylko dobrze gramy, ale też wysyłamy was w naprawdę fajne miejsca.
1: Słuchajcie, poranka, jesteśmy razem w jednej ekipie, robimy sobie razem dzień, no i mamy dla was bilety na koncert Gipsa.
2: Tylko
1: Gipsa!
2: Gipsa, który będzie już w najbliższą sobotę grać na Torwarze w Warszawie. No i jeżeli chcecie wziąć udział w tej naszej super zabawie, to teraz musisz wejść na Facebooka albo Instagrama RMF Max i nagrać nam głosówkę z odpowiedzią.
0: Jaki miałbyś pseudonim? Miałabyś pseudonim jako raper albo raperka, no i dlaczego? No bo nie wytrzymamy bez... Nie, my chcemy wiedzieć, jacy raperzy nas słuchają.
1: Karo, jaką byś była raperką?
0: Ja bym była Young Karo, po prostu.
1: Oczywiście, to od razu to się rozumie sam przez się.
2: Ja byłbym Kalibur.
0: Okej.
2: Okay. Po prostu Kalibur, super, fajna ksywa po tacie, nie?
1: A nie, że 44. A ja byłbym ten, Lil M4T3 USZ, wykrzyknik, #. Wiadomo, bo mam skomplikowaną osobowość. Bilety dla ciebie i twojej ekipy, tak?
0: Na koncert Gipsa soboty, i tak jest na warszawskim Torwarze. Nagraj nam głosówkę, jaki miałbyś pseudonim jako raper albo raperka i dlaczego?
1: Ile tych biletów jest? Cztery?
2: Cztery.
1: Cztery bilety, tak?
2: Tak, cztery, no.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym pierzchnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jachówek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: Tobi Romeo i jego Fly High, 8.29, a wy macie najlepszy możliwy czwartek dzięki takim hitom.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Słuchacie poranka w RMF Max i macie z tego profity, przywileje, korzyści, bonusy, a przede wszystkim świetną zabawę. Już wjechałem w raperski klimat, bo można było u nas właśnie teraz wygrać bilety na Gipsa.
4: Dla całej waszej paczki Gips gra w sobotę na warszawskim Torwarze. No i pytaliśmy was, jak nazywaliście, jak byście się nazwali, jaką mielibyście ksywę jako raperzy albo raperki. No było mnóstwo propozycji, ale ta absolutnie skradła nasze serce. Uwaga.
5: Yo. Gdybym była raperką, nazywałabym się Przykłażmija, bo mój mąż tak na mnie mówi. Bo wiesz, czasami tak do niego nawijam, że totalnie mnie nie rozumie.
3: Totalnie, nie kuma twojego przekazu, wiadomo.
0: Nie, ale spokojnie, w Ameryce byś się nazywała Lil Zaskroniec. Super!
4: Ale Ola, dzięki temu prześlizgniesz się na koncert Gipsa z całą swoją ekipą, więc bawcie się dobrze.
0: Brawo dla wszystkich.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: No i byśmy zagrali Gipsa specjalnie dla...
4: Abyśmy zagrali.
0: Wściekły brzmi?
3: Angry.
0: Piękny świat.
6: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra, weź już ten płyn lepiej.

0: Take me back! Kygo, 8:39. Matko, jak ja to wykrzyczałem, ale no taka jest energia w RMF Max. Nie trzeba pić trzeciej albo ósmej kawy.
1: Totalnie. Firma ta, która ma trzy paski na ubraniach zawsze, słuchajcie, pozywa inną firmę z Australii, która sprzedaje dresy z czterema paskami. Zdaniem tej firmy, która ma trzy paski, to cztery paski wprowadzają klientów w błąd, że noszą trzy paski, a noszą cztery paski.
2: No, ale wiadomo, są tacy, którzy dresy Abibas, Abidodis, Adidadadas, o zawsze nosili z dumą, jakoś nie czuli się wprowadzeni w błąd, prawda? Zwłaszcza jak trzeba było to wszystko przymierzyć na kartonie. Jeszcze od spodu wiało pod podłogach.
1: I ktoś jeszcze ci zaglądał.
2: Tak.
1: A pani mówiła, że nie ma większego rozmiaru.
0: Nie, ładnie się prezentuje kawaler w tych spodniach.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501 285858.

0: Polskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Gdy dobre się kończy,
3: lepsze się zaczyna.
2: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
3: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
2: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
3: Umów się na jazdy testowe
2: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
3: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
4: Dzień dobry.
5: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
4: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
5: Interesujące, ale co to?
6: Lokata banku pocztowego.
5: Biorę.
6: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bez pestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
8: I po reklamie.

0: Lost Frequencies i Paraiso 8.49.
1: Słuchajcie, dzisiaj trzymamy za was kciuki, bo kurczę, codziennie są emocje i codziennie ktoś zgarnia fajną kasę w złotej kumulacji. No codziennie czekamy i szukamy, kto dzisiaj będzie mógł odebrać ten telefon.
2: A dzisiaj to jest minimum 45 tysięcy złotych w sejfach. Także jak tylko odbierzesz telefon, to masz to na start. Ale wiadomo, że też kusi, żeby zawalczyć o ten prawdziwy, okrągły milion.
1: Czy my za coś płacimy teraz? Czy to jest chodzi, że każdy będzie mógł sobie zapłacić za wszystko?
0: Każdy może zapłacić za absolutnie wszystko, bo jak wygrywasz bańkę złotych, no to proszę cię, czego sobie nie kupisz, no.
2: Dawaj, to jest naprawdę proste. Poczuj emocje, zgłoś się SMS-em z hasłem max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em, albo przez stronę rmfmax.pl. Po co? Po to, żeby na przykład móc tak telefonem w prawo, w lewo machać i płacić za wszystko, na co masz ochotę.
1: Minimum 45 tysięcy w sejfach, w złocie albo w gotówce, milion do zgarnięcia. Hasło max na 7467. Ślij teraz.
2: No ale ja lubię ten dźwięk. Zwłaszcza jak mam dużo pieniędzy, które mogę wydać. Wasted w RMF Max i 9 minut do godziny 9.

0: około godziny 9. A co? Już za chwilę będzie flash i prognoza pogody.
1: Wycieczka, co myśmy się przyszła. Teraz, na co myśmy się umówili?
2: Na to, że zapowiemy flash, prognozę pogody i sport w RMF Max, ale tak, żeby zrozumiały to dzieci.
1: A nie, żebyśmy my byli dziećmi. Kliber, ty jesteś naprawdę, wiesz co?
0: Myślałem, że jednak tak mam powiedzieć.
3: Ludzie, z kim my tu musimy pracować, naprawdę?
0: No to zostaniecie?
1: Całe szczęście.
2: Czyli wszystkie najważniejsze rzeczy będą za chwilę w radiu. Dobra.
1: Zaraz będziecie w rękach...
2: Wyłączamy mikrofony, niech on się tym zajmie.
1: Profesjonalistów, proszę bardzo, Filip, normalnie na flesza sport i pogodę zaproś.
0: Flesz, sport i pogoda, zaraz w RMF Max. RMF Max. Po 9:00.
4: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Skakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Oleśnica 96 FM.
8: Czwartek, godzina 9:00, z wami Gabriela Jaremenko. Zapraszam na poranny flash RMF Max. Dzień dobry, zaczynamy. Brakuje pieniędzy na miejskie i powiatowe komisje orzekające o niepełnosprawności. W Żywcu zapadła decyzja o wstrzymaniu organizowania kolejnych posiedzeń komisji. Podobne problemy zgłaszają zespoły w Łukowie i Łęczycy.
9: Jesteśmy w tej sytuacji naprawdę bezradni. No ja uważam, że ten sposób finansowania zespołów jest skandaliczny. To jest po prostu notoryczny brak płynności finansowej.
8: Mówi Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Związkowcy domagają się zmiany finansowania, by co roku nie było potrzeby zabiegania o nowe środki.
7: To jest RMF Max.
8: Wniosek o tymczasowy areszt dla Marcina N., dyrektora prywatnego ZOO Łączna, rozpatrzy dziś sąd. Wczoraj mężczyzna i cztery inne osoby związane z ogrodem usłyszały zarzuty znęcania się nad zwierzętami.
10: Każda z osób, które składały wyjaśnienia, złożyła obszerne wyjaśnienia, natomiast żaden z naszych klientów nie przyznał się do zarzucanych im czynów. Jesteśmy na etapie sami zapoznawania się dopiero z materiałem dowodowym. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Jest to materiał bardzo urozmaicony, fotograficzny, osobowy. Będziemy się zapoznać, będziemy wtedy też stosownie do tego dostosowywali nasze czynności.
8: Mówi Przemysław Duda, adwokat reprezentujący właścicieli prywatnego zoo. Cztery pozostałe osoby, które usłyszały wczoraj zarzuty, są już na wolności. Tymczasem czynności prokuratury i policji w zoo Łączna trwały wczoraj do późnego wieczora. Na miejscu cały czas była kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców, która próbowała zablokować transport zwierząt do innych ośrodków. W RMF Max zawsze jesteśmy na bieżąco z tym, co w regionie. Dzisiaj rusza remont ulicy Granicznej w Międzyborzu. Kierowcy, musicie tam uważać, bo do końca miesiąca ma potrwać czasowa organizacja ruchu. Zwracajcie uwagę na znaki i polecenia osób kierujących ruchem. Lokatorzy dostali już klucze. Nowa inwestycja Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Sowiegórskiej została oficjalnie otwarta. Do użytku oddano 23 dwupoziomowe segmenty. Mieszkańcy mogą cieszyć się komfortowymi mieszkaniami, każde ma ogródek i dwa miejsca parkingowe. Czy są z nami miłośnicy rapu? Słuchajcie teraz uważnie. W Oleśnicy może odbyć się kolejna edycja festiwalu Rap R. Propozycja drugiej edycji imprezy została zgłoszona do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2027.
11: Dzięki budżetowi projektu obywatelskiego będziemy mogli stworzyć to wydarzenie, też zaprosić lepszych artystów, bardziej znanych polskich, chociaż wiadomo, stawiamy tutaj też na lokalnych artystów, no i głównie na młodzież, która może się rozwijać dzięki takim występom, pokazać się szerszej publiczności. Mamy nadzieję, że projekt zostanie wybrany, wygłosowany, no bo da nam to na pewno o wiele większe możliwości.
8: Mówiła inicjatorka Agata Dachowska. Przypominamy, głosowanie w Oleśnicy potrwa do niedzieli. A skoro mowa o budżecie obywatelskim, to jeszcze na krótką chwilę wracamy do Międzyborza. Tam wciąż możecie jeszcze składać swoje projekty, które ulepszą miasto. Ostateczny termin zgłaszania propozycji mija w poniedziałek.
7: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Pora sprawdzić, jaka aura będzie nam dzisiaj towarzyszyć na Dolnym Śląsku. Zachmurzenie przez cały dzień ma być umiarkowane albo duże. W prognozach nie widać jednak opadów deszczu. Temperatura w Wałbrzychu, Kłodzku i Oleśnicy w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 13 do 15 stopni. Wiatr raczej będzie spokojny i nie powinien przeszkadzać. Biometr ma być dla nas dobry. Na razie co prawda warunki są jeszcze neutralne, ale w drugiej części dnia zmienią się na korzystne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
12: Właśnie pokazaliśmy Karolinie stronę z sucharami i nie może się uspokoić, ale to są suchary z 2007 roku, a ona się ma świeży, nie?
13: Spłakała ją dzisiejszy, bo dzisiaj jest dzień mycia rąk. Dlaczego ręce nie mogą być wisieć w górze? No. Bo ręce opadają. Dobra. No tam. Ręka w górę, komu się podobało.
12: A my rękę w górę podnosimy i wam machamy. Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber.
14: Karolina Gołaska.
13: Mateusz Parek, ona się spłakała. Co tam było, z tym kotletem, czy co?
14: Jak się nazywa? Kot, który lata. kotlecik.
13: No właśnie. To ona do dzisiaj przeczytała pierwszy raz.
12: No. Jutro jej pokażemy te matematory, także bądźcie z RMF Max.

Dzień dobry, witajcie w czwartek. Na początek przegląd wydarzeń dnia. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Mycia Rąk i super, w końcu czyste ręce to podstawa. Ja tylko przypomnę, jak to było kilka lat temu. A kolejny powód do świętowania? Międzynarodowy Dzień Mediacji. No i to też świetny dzień, żeby się dogadać. Mediacja zamiast focha forever, no i niech ten czwartek rządzi humorem. Tego wam życzę na starcie Byle do Obiadu, czyli najlepszego programu do słuchania w pracy w RMF Max Aleśnica, a Oskar Cyms gra nam na starcie naszego spotkania. Sopran, cześć!

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
3: masz! Marzysz o pięknych meblach? Lemal to ekspert w produkcji frontów meblowych z wysokiej jakości płyt MDF. Oferujemy fronty akrylowe i lakierowane w każdym kolorze i wymiarze, dopasowane do Twoich potrzeb. Oklejamy metodą laserową, zapewniając perfekcyjne wykończenie. Bez pośredników i ukrytych kosztów prosto od producenta. Obsługujemy stolarzy, firmy i klientów indywidualnych w całej Polsce. Sprawdź ofertę na leszczyna-fronty.pl lub zapraszamy do Moszyc 41A koło Twardogóry. Producent frontów meblowych Lemal. Jakość, styl, precyzja.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Monika?
3: I jeszcze ja, Madzia!
4: Hey, it's Teddy Swims!
5: Hey, yo, this is Eminem!
6: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Oleśnica 96 FM.

AG Mata w RMF Max Oleśnica i przyznacie, że słuchając tego numeru można poczuć zbliżający się weekend. A właśnie w piątek warto zarezerwować sobie chwilę na wypad do biblioteki. To może być start weekendu inny niż wszystkie, bo przecież Noc Bibliotek 2026 już w piątek i te nasze biblioteki w Oleśnicy i w regionie pokażą, że potrafią się bawić, a zaproszony jest każdy. I pod hasłem Biblioteka się sprawdza, ogólnopolska akcja chce przyciągnąć tych, którzy myślą, że biblioteka jest passé i nudna. A przecież w naszych bibliotekach na uczestników czekają filmowe seanse, spotkania z autorami, a także gry biblioteczne. No, jednym słowem, biblioteki zamieniają się w piątek od popołudnia w lokalne centra kultury, gdzie każdy, od przedszkolaka po fana kryminałów, znajdzie coś dla siebie. I na pewno o tym, co przygotowują nasze biblioteki z Oleśnicy, Sycowa, Wrocławia czy Długołęki, jeszcze Wam powiem. A jeśli chcecie szybciej zebrać to info, to klikajcie teraz na stronę najbliższej biblioteki i ogarnijcie temat na piątek, aby być gotowym. A Somber jest już gotowy do zagrania i właśnie teraz pojawi się w RMF Max Oleśnica. RMF.

0: Ekipa Złoto na czwartuniu w pracy. Two Colors i ich Primadonna w RMF Max. I teraz uwaga, gram tu jako pierwszy. Tak, jestem pierwszy. Słuchajcie, o ile dobrze policzyłem, do Wigilii zostało już tylko 70 dni. A w RMF Max już dzisiaj mamy prezenty, bo jest złota akumulacja i gwarantuję, że jak to wszystko zgarniesz, to możesz rzucić wszystko i jechać gdzie chcesz, nawet na prywatną wyspę. 1 000 000 złotych jest dzisiaj do wzięcia, a nawet jak traficie w inny safe, to na bank wjedzie minimum 45 tysięcy złotych. Ale to też pikuś. Najlepszy motyw jest taki, że wysyłacie dzisiaj jednego SMS-a pod nasz nowy numer 7467 i ten jeden strzał gra w losowaniu i dzisiaj, i jeszcze jutro, więc to taka podwójna szansa. No i teraz uwaga, bo wystarczy wysłać SMS o treści MAX na nasz nowy numer 7467, który kosztuje 4,92, a milion, ot tak, jest na wyciągnięcie ręki, a więc piszcie MAX pod 7467.
1: MAX. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota akumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Castorama!
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40-46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
9: Skoda.
10: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
11: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: To nie moje, to też nie moje i to też.
3: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
2: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
3: Więcej?
2: Nawet do 5,5%.
4: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
2: I miej bank do życia po swojemu.
4: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
0: I po reklamie.
5: Jestem Radek, a to moja ekipa.
6: Ja też dołączam, jestem Aneta.
7: Cześć.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Pora sprawdzić, jaka aura będzie nam dzisiaj towarzyszyć na Dolnym Śląsku. Zachmurzenie przez cały dzień ma być umiarkowane albo duże. W prognozach nie widać jednak opadów deszczu. Temperatura w Wałbrzychu, Kłodzku i Oleśnicy w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 13 do 15 stopni. Wiatr raczej będzie spokojny i nie powinien przeszkadzać. Biometr ma być dla nas dobry. Na razie co prawda warunki są jeszcze neutralne, ale w drugiej części dnia zmienią się na korzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: RMF Max. RMF Max Oleśnica.

Dabdok z Warymów Max Oleśnica i macie to, czego potrzeba. Dobra muza w głośnikach i klimat pracy ogarnięty. Macie też od nas lokalne info i za chwilę we fleszu RMF Max o 10 wrócimy do sportowych tematów i do aktywności fizycznej mieszkańców w Oleśnicy. Bo w każdą sobotę o 9 w parku nad Stawami odbywają się bezpłatne treningi biegowe i spacery w ramach parkrun. Czy są chętni w naszym mieście na taką formę aktywności? Co to w ogóle jest parkrun? No i kto może dołączyć? O tym powiemy wam w dzisiejszych fleszach RMF Max. A kolejne informacje z regionu dosłownie za chwilę o 10 w RMF Max Oleśnica. Do tego czasu zagram wam jeszcze coś fajnego od Karol G. No i niech tego słońca dzięki tej buzie będzie jeszcze więcej. Aha, prognoza pogody? Zaraz po fleszu RMF Max.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
5: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
2: Za mniej.
12: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: I po reklamie.
14: Słuchacie RMF Max, pora na najnowszy flash. Gabriela Jeremenko. Zapraszam, minęła dziesiąta. Właśnie teraz powinien ruszać proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni okrzykniętej fabryką dyplomów. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, któremu prokuratura zarzuca korupcję i oszustwo. Fałszywe świadectwo ukończenia studiów miało umożliwić mu zasiadanie w radach nadzorczych Skarbu Państwa.
15: Nigdy nie wykorzystywałem żadnych sytuacji w sposób taki niegodny. Poczekajmy i pozwólmy, że tak powiem, tej sytuacji się wyjaśnić we właściwym miejscu.
14: Mówił Jacek Sutryk. Wśród oskarżonych są też politycy PiS, Ryszard Czarnecki, Karol Karski czy Błażej Spychalski.
16: Słuchacie RMF Max.
14: Do późnego wieczora trwały wczoraj czynności służb w Zołęczna. To był drugi dzień działań prokuratury i policji w prywatnym ogrodzie. Jak już wiecie z RMF Max, 5 osób związanych z tym miejscem, w tym właściciele, usłyszało zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Służby podjęły decyzję o wywiezieniu części zwierząt z ogrodu do innych ośrodków. Przed ogrodem na miejscu przez 2 dni byli okoliczni mieszkańcy, którzy próbowali blokować transporty.
17: Dlaczego tutaj jesteście?
18: No bo jesteśmy mieszkańcami i bronimy właścicieli.
19: O, w obronie właścicieli, w obronie zwierząt, którzy są po prostu, no...
20: Wywożą nielegalnie zwierzęta.
18: Szczerze mówiąc, tu było zadbane zoo, zwierzęta nie cierpiały, nie głodowały.
21: To jest po prostu jedna wielka szopka tak naprawdę i tutaj nie chodzi o dobro zwierząt na pewno, tylko chodzi o jakieś inne racje, o których my nie wiemy.
17: Pan miał jakieś zastrzeżenia do działalności tego ogrodu?
22: Do tego ogrodu nigdy nie miałem żadnych zastrzeżeń.
14: Usłyszał wczoraj późnym wieczorem nasz reporter. Zarzuty, które przedstawiła prokuratura, dotyczą m.in. nienależytej opieki weterynaryjnej, braku odpowiedniego wyżywienia czy zbyt małych wybiegów. Wczoraj na terenie ogrodu znaleziono także zakopane kości zwierzęce. Do tematu wrócimy za godzinę. Będą zmiany. Mowa o rozkładach jazdy autobusów w gminie Długołęka. W związku z prowadzonymi tam pracami drogowymi komunikacja zbiorowa pojedzie inaczej. Od soboty na swoje stałe trasy wracają linie 921, 961 i 964. Zmieniają się za to trasy linii 911 i 941, a linia 91 pojedzie więcej razy. Pasażerowie linii 95 będą natomiast mogli liczyć na wygodniejsze przesiadki. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie gminy Długołęka. Polecamy dokładnie sprawdzać rozkład jazdy. Załóżcie wygodne buty i ruszajcie do parku nad Stawami w Oleśnicy. Przypominamy, że co sobotę o godzinie 9 spotykają się tam miłośnicy parkranu. Bezpłatne treningi biegowe i spacery są adresowane do wszystkich mieszkańców. W najbliższą sobotę będzie jubileusz, 15-lecie parkranu w Polsce.
0: Działamy od lutego. Tu najbliższe spotkanie, to na którym będziemy świętowali ze wszystkimi innymi lokalizacjami, będzie u nas 37. Pamiętajcie, trzeba zabrać tylko uśmiech.
14: Opowiadał Michał Mazur z grupy Parkran Stawy Miejskie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Od 13 do 15 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach na Dolnym Śląsku w najcieplejszym momencie dnia. Aura będzie niezła, ciśnienie utrzyma się wysokie, warunki biometeo po południu zaczną nam sprzyjać. Na razie są jeszcze obojętne. Z plusów synoptycy nie zapowiadają opadów deszczu, a wiatr zgodnie z prognozami powinien być delikatny i nie będzie przeszkadzać. Na niebie przez cały dzień ma się utrzymywać zachmurzenie umiarkowane albo duże.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Hity na maksa. Jak słyszeliście przed chwilą, dziś biometr w końcu po naszej stronie. Nie grożą nam ani bóle głowy, ani nagłe ataki ziewania przy biurku. Można więc bez wymówek zabrać się do pracy, żeby na zbliżający się weekend zbyt dużo nie zostawić. A ja fajnie wam przy tym pogram i w RMF Max Leśnica poleci sam mistrz Armin van Buuren.

Jeśli ktoś nadal nie wie i wciąż pyta, co tak fajnie zagrało, to już mówię, że to Fastboy w RMF Max. A teraz wracam do rzeczy dobrze znanych i założę się tych, które za moment będą zanucone gdzieś przy biurku lub głośno zaśpiewane w aucie, bo na szczycie od Grubsona to jest ten numer, który zasługuje na miano legendarnego. I my tą muzyczną perełkę gramy teraz dla Was w RMF Max Oleśnica.

0: sama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799.

0: 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: bez końca.
1: Oskar Tyms w RMF Max Oleśnica i z nim można spędzać czas bez końca. A ja powtarzam, że jesień to nie czas, by tak bez końca zamulać. To nie. Trzeba wyjść z domu i w najbliższych dniach będzie okazja. Do tego każdy będzie mógł wziąć udział w wyjątkowej lekcji historii, ale bez podręczników i nudnych wykładów. Bo od 17 do 20 października Plac Zwycięstwa w Oleśnicy zamienia się w wehikuł czasu. Wszystko za sprawą mobilnego pokazu wirtualnego Teatru Historii Iskry Niepodległej. I to nie jest kolejna nudna wystawa z zakurzonymi eksponatami. Tu historia dosłownie wyskakuje z ekranu, a organizatorzy obiecują, że będzie dynamicznie i nowocześnie. Z tego co się dowiedziałem, zamiast dat i suchych faktów będzie masa ciekawostek o tym, jak Polacy 100 lat temu budowali swoje państwo od zera. Szkoły, fabryki, szpitale, a nawet urzędy. Wszystko powstawało w atmosferze chaosu, nadziei i totalnej improwizacji. I właśnie to zobaczycie w wirtualnym teatrze. I to rzecz, której w podręcznikach w takiej formie na pewno nie znajdziecie. Koniecznie wpadnijcie na Plac Zwycięstwa, a my w pracy gramy wam najlepiej. I w RMF Max Oleśnica leci I Follow Rivers.

0: Czuć już weekend, co nie? Sexy Magic w RMF Max. To jeszcze wyobraź sobie, że jutro po pracy jedziesz na lotnisko, obierasz dowolny kierunek, no i... Serio, jak wrzucisz w sobotę rolkę z jakiegoś tam Dubaju czy innych tych dalekich krajów, to wszyscy znajomi będą zbierać szczęki z podłogi. A to jest do zrobienia, bo w złotej kumulacji możesz rozbić bank. Uwaga, nagroda główna to 1 000 000 złotych, a w sejfach czeka minimum 45 tysięcy. I to ty wybierasz, czy zgarniasz to w sztabkach złota, czy w gotówce. Więc zacznij się już powoli zastanawiać, czy to będzie przelew, czy trzeba robić miejsce w piwnicy na złoto. Zasada jest prosta. Wysyłasz SMS-a o treści Max na nasz nowy numer 7467, przypomnę, 7467, kosztuje to 4,92, albo możesz przeklikać zgłoszenie na rmfmax.pl i już jesteś w grze o 1 000 000 złotych.
1: Max. Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o 1 000 000. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 zł. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Tato, z czego były pierwsze książki?
15: Z glinianych tabliczek?
14: To jak wtedy zaginali rogi?
16: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowie.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Od 13 do 15 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach na Dolnym Śląsku w najcieplejszym momencie dnia. Aura będzie niezła, ciśnienie utrzyma się wysokie, warunki biometeo po południu zaczną nam sprzyjać. Na razie są jeszcze obojętne. Z plusów synoptycy nie zapowiadają opadów deszczu, a wiatr zgodnie z prognozami powinien być delikatny i nie będzie przeszkadzać. Na niebie przez cały dzień ma się utrzymywać zachmurzenie umiarkowane albo duże.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: RMF Max.
2: RMF Max Oleśnica.

Dawid Podsiadło w RMF Max, Oleśnica i to, co masz ty. A oleśnicy fani koszykówki mają powody do radości i do oklaskiwania swojej drużyny, bo są sukcesy. Jednak w terminarzu jest małe zamieszanie, bo mecz z ZKK Orzeł Dziembice zostaje przesunięty na 18 listopada. Ale spokojnie, nie będziecie się nudzić, bo już w kolejną sobotę, 24 października, nasi koszykarze zmierzą się z Werida Akademia Basket Legnica i to będzie mecz na własnym boisku. Szykuje się więc niezła jazda pod koszem i głośny doping. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, bo klub przypomina, że cały czas prowadzi zapisy na treningi do młodych grup. I najlepszy moment na start jest właśnie teraz. A szczegóły grupy i harmonogram treningów dla młodych zawodników znajdziecie na stronie kkoleśnica.pl. Kto wie, może wśród tych młodych będzie kolejny reprezentant regionu. Trzymam za to kciuki. Wam też dopinguję w pracy i fajnie gram. Robi Schulz już teraz w RMF Max Oleśnica.

0: reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, tylko złoty 49, kupując 6 sztuk, a kalafior drugi gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
4: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Za

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
9: doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max & Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max & Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na Maxa.
16: Oleśnica 96 FM.
17: Czas na przedpołudniowy flash RMF Max. Gabriela Jaremenko, zapraszam, podawkę najnowszych informacji. Jest 11. Dziś w Brukseli kolejna rozprawa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer. Chodzi o odblokowanie pieniędzy, które agencja powinna dostać od linii lotniczych. Zostały one zablokowane za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Jakie argumenty przedstawi dziś polska strona?
18: Pierwsze to bezpieczeństwo ruchu lotniczego. PAŻP podkreśla, że zajęte pieniądze służą finansowaniu kontroli ruchu lotniczego, a polska przestrzeń powietrzna ma szczególne znaczenie ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Drugi argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia i ma chronić pieniądze Agencji Kontroli Ruchu Lotniczego przed takim właśnie zajęciem.
17: Wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginon.
16: To jest RMF Max.
17: A dzisiaj rusza też proces sądowy w głośnej sprawie podpalenia sprzed 2 lat. W Spalicach spłonął pustostan, w którym znajdował się bezdomny mężczyzna. Oskarżone są 3 młode osoby. Szczegóły sprawy zna nasz reporter.
19: W momencie zdarzenia jeden z oskarżonych był pełnoletni, kolejni mieli po 14 i 15 lat. Odpowiadają jednak jako osoby dorosłe. Prokuratorskie zarzuty są poważne, bo dotyczą zabójstwa, które może być zagrożone karą nawet dożywotniego więzienia. O wyroku zadecyduje sąd.
17: To był Piotr Paszkowski. Zakopane kości zwierząt, w szczególności kopytnych, znaleziono wczoraj na terenie Zoo Łączna koło Mieroszowa, informuje prokuratura okręgowa w Świdnicy. Śledczy i policja od 2 dni pracują na miejscu. 5 osób związanych z ogrodem usłyszały, usłyszało wczoraj zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Sprawą zajmuje się od początku nasz reporter Bartek Paulus. Bartku, co jeszcze mówi o swoich działaniach prokuratura?
9: Zdaniem śledczych na terenie zoo nie było także odpowiedniego zapasu karmy dla zwierząt, a część z nich była trzymana w zimnie, pomimo iż dany gatunek miał inne wymagania. Jeżeli chodzi o znalezione kości, prokuratura informuje, że nie zna okoliczności śmierci tych zwierząt. Te sprawy śledczy będą wyjaśniać. Tymczasem organizacje, do których mają trafić zabezpieczone zwierzęta, spotkały się z ogromnym hejtem i wycofują się z wcześniejszych deklaracji przyjęcia pod opiekę zwierząt. Stąd apel prokuratury do organizacji prozwierzęcych o pomoc w tej sprawie.
17: Przypomnijmy, od 2 dni na miejscu okoliczni mieszkańcy podejmują próby zablokowania akcji wywożenia zwierząt. Wczoraj wieczorem doszło do przepychanek z policją. Do sprawy wrócimy. Wałbrzyska policja kontynuuje spotkania z uczniami i nauczycielami w regionie, by rozmawiać o bezpieczeństwie. To ważne w kontekście niepokojących wydarzeń w kraju w minionych tygodniach.
20: Chcemy ich szkolić z podstawowych zasad zachowania się w sytuacji kryzysowej, ale też w zakresie rozpoznawania sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że ktoś się radykalizuje albo myśli o dokonaniu jakiegoś czynu niedozwolonego.
17: Mówił Aleksander Karkosz z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Przypomnijmy, w wałbrzyskich szkołach wzmożono zasady bezpieczeństwa. Obowiązuje m.in. zakaz wchodzenia dla osób postronnych.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Co będzie się działo w nadchodzących godzinach na Dolnym Śląsku? Już to dla Was sprawdzamy. Na niebie cały czas powinno być zachmurzenie umiarkowane lub duże. To się dziś nie zmieni. Miejscami będzie szansa na przejaśnienia. Nie powinno padać, więc nie musimy pamiętać o parasolach. Temperatura nas nie rozpieszcza, chociaż nie jest źle. W Wałbrzychu, Kłodzku i Oleśnicy na termometrach zobaczymy od 13 do 15 stopni. Wiatr będzie raczej słaby, ciśnienie utrzyma się wysokie. Biometr niedługo zacznie nam sprzyjać.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Już po 11 i wiecie, co to oznacza? Z każdą mijającą godziną jesteśmy coraz bliżej weekendu i z taką piękną wizją zaczynamy tę godzinę byle do obiadu, czyli najlepszego programu do słuchania w pracy w RMF Max Oleśnica. Zalia leci na początek tego zestawu hitów na Maxa. Sopran, cześć!

Temper City w RMF Max Oleśnica i bujające w pracy self-aware. A nie wiem, czy już o tym słyszeliście, ale w Oleśnicy w sobotę odbędzie się krajowy trening rodzinny. I w skrócie chodzi o to, że będzie można dowiedzieć się, jak nie spanikować, gdy w telefonie zawyje alert RCB. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 10 do 14 w szkole podstawowej numer 3 w Oleśnicy przy Kochanowskiego 8 w holu na parterze. A jak się dowiedziałem, organizatorzy zapraszają dzieci, młodzież, rodziców, opiekunów, po prostu wszystkich, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taka wiedza się przyda. A podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak postępować w sytuacjach zagrożenia. W programie znalazły się m.in. przygotowanie rodzinnego planu kryzysowego, omówienie zawartości plecaka bezpieczeństwa oraz nauka rozpoznawania sygnałów alarmowych i alertów. Jak się dowiedziałem, poruszone będą też tematy dotyczące miejsc schronienia i zasad bezpiecznej ewakuacji. I co podkreślają organizatorzy? Trening ma charakter edukacyjny i praktyczny, więc szykujcie się na ciekawą lekcję bezpieczeństwa, żeby wiedzieć kiedy i jak zachować zimną krew. A w RMF Max Oleśnica? Numer, który rozgrzewa do czerwoności. Shawn Mendes i Camila Cabello, ich Señorita.

0: dalej, to leci w pracy. Słuchajcie, coś wam powiem, ale to musi zostać tak między nami. Pamiętacie, jak mówiłem, że dziś do wygrania jest 1 000 000 złotych i że w sejfach jest 45 tysięcy złotych minimum? To posłuchajcie, ale zostawcie to info tylko dla siebie, bo właśnie dotarła do mnie informacja, że minimalna kwota w sejfach wzrosła i teraz to już jest 50 tysięcy złotych. No to skoro takie podbicie, to my też podbijamy wasze szanse na grubą kasę i teraz jeden SMS wysłany pod 7467 pomnożymy aż 550 razy. Sprawa jest prosta. Piszesz do nas Max pod nasz nowy numer 7467. Powtórzę, żeby to wam nie umknęło. 7467 za 4,92 albo wchodzisz do gry na rmfmax.pl i teraz masz aż 550 ekstra szans na 1 000 000 złotych jako nagrodę gwarantowaną. Przypomnę, że dziś nie da się wygrać mniej niż 50 tysięcy złotych. Nie czekaj i zgłoś się teraz. Pisz Max pod 7467, ale tę wiedzę zachowaj tylko dla siebie.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Gdy dobre się kończy,
6: lepsze się zaczyna.
5: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
6: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
5: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
6: Umów się na jazdy testowe
5: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
6: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
13: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
14: I po reklamie.
15: Grzegorz,
16: Asia, Martyna,
17: Lady Gaga.
16: Z tej strony modelki
18: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: Oleśnica 96 FM.

Ogarniamy wam najlepszy klimat w pracy i robimy to tak. Neptunika w RMF Max Oleśnica. A książki nie gryzą? Do tego biblioteki to nie tylko miejsce, gdzie można się schować przed deszczem. I o tym będzie można się w weekend przekonać w wielu miejscach. A jednym z nich będzie Biblioteka w Długołęce, która szykuje prawdziwą literacką imprezę z okazji Nocy Bibliotek. I w piątek przekonacie się, że biblioteka się sprawdza. Bo jak udało mi się dowiedzieć, w programie znajdzie się coś dla każdego. Po pierwsze, biblioteka będzie otwarta po godzinach. I można wypożyczyć książkę, oddać zaległą lekturę albo po prostu pogadać o ulubionych tytułach. Będzie dużo rozmów o ciekawych książkach, a dla młodych czytelników będą też warsztaty tworzenia własnej maskotki i na nie obowiązują zapisy, więc szybciutko dzwońcie lub wpadajcie do biblioteki w Długołęce, zanim zabraknie miejsc, bo noc w bibliotece nie musi być nudna. Korzystajcie, bo taka akcja zdarza się raz w roku. A ja wracam do hitów na Maxa i Maroon Hofstadt leci teraz w RMF Max Oleśnica.

0: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
10: Tu Ola i Jarek.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Cześć, tu Oskar Sims.
13: Hello, this is September.
14: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Oleśnica 96 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Co będzie się działo w nadchodzących godzinach na Dolnym Śląsku? Już to dla Was sprawdzamy. Na niebie cały czas powinno być zachmurzenie umiarkowane lub duże. To się dziś nie zmieni. Miejscami będzie szansa na przejaśnienia. Nie powinno padać, więc nie musimy pamiętać o parasolach. Temperatura nas nie rozpieszcza, chociaż nie jest źle. W Wałbrzychu, Kłodzku i Oleśnicy na termometrach zobaczymy od 13 do 15 stopni. Wiatr będzie raczej słaby, ciśnienie utrzyma się wysokie. Biometr niedługo zacznie nam sprzyjać.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: RMF Max.
20: RMF Max Oleśnica.

David Guetta w RMF Max, jego Memories. No a jeszcze trochę i ten tydzień też stanie się tylko wspomnieniem. Jutro piąteczek i od 9 rano będę wam podrzucał weekendowe opcje byle do obiadu, czyli w najlepszym programie do słuchania w pracy w RMF Max Oleśnica. No i fajnie wam pogram do pracy, abyśmy dobrze rozpoczęli weekend. Sopran, do usłyszenia. Cześć!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Chcę, czego ty chcesz, a czego ty chcesz? Czy chcesz Gromiego? W zestawieniu listy Hot Bency jest już jego nowość, którą polecam na jesień. Gromi i Want What You Want czeka na wasze głosy w tym tygodniu.
1: Hot Bency Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Uwaga pasażerowie! W centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
8: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-korona.pl.
9: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
1: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Oleśnica 96 FM.
7: Wybiła 12. Z wami od rana Gabriela Jeremenko. Zapraszam na Flash RMF Max w samo południe. Dopiero w przyszłym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada uruchomienie większych pieniędzy dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności. Na ich pracę zarezerwowano ponad 563 miliony złotych. To przyszłość, ale problemy są tu i teraz. Ile trzeba czekać na takie orzeczenie?
8: Według przepisów powinno to trwać maksymalnie, w najbardziej skomplikowanych przypadkach 2 miesiące i ani dnia dłużej. Jednak praktyka jest zupełnie inna, a według danych ministerstwa, do których dotarłem, 35%, czyli więcej niż co trzeci wniosek rozpatrywany jest dłużej, czasami niestety dużo dłużej, bo nawet wiele miesięcy.
7: Tyle Michał Dobrołowicz.
6: Słuchacie RMF Max.
7: W Kamiennej Górze zawyją syreny, ale spokojnie, to będzie tylko próba systemu ostrzegania i alarmowania, który przeszedł modernizację. Test zaplanowano w przyszłym tygodniu, 21 i 22 października. Potrwa od 9 do 15. Syreny będą uruchamiane kilkukrotnie, pojawią się też komunikaty głosowe. Uwaga, próba syren. Podkreślamy, nic nie musicie robić, to tylko ćwiczenia. A skoro mowa o systemie ostrzegania, to ten w powiecie oleśnickim też ma zostać unowocześniony. Właśnie ruszyły rozmowy o jego modernizacji i rozbudowie.
9: Podczas spotkania strażaków i przedstawicieli samorządów rozmawiano o modernizacji istniejących syren, wyposażeniu ich w nowoczesne sterowanie i łączność oraz montażu nowych punktów alarmowych, m.in. przy remizach ochotniczych straży pożarnych. Celem jest szybsze i skuteczniejsze ostrzeganie mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach.
7: Informował reporter RMF Max Piotr Paszkowski. Zostajemy jeszcze na moment w temacie bezpieczeństwa i przypominamy, że w sobotę w całym kraju, więc również na Dolnym Śląsku, zaplanowano rodzinny trening bezpieczeństwa. Potrwa od 10 do 14. Dostaniecie dawkę praktycznej wiedzy dotyczącej tego, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Sprawdźcie, w jakiej lokalizacji odbywają się treningi w waszych miejscowościach. Czy jest szansa, żeby znani raperzy przyjechali do Oleśnicy? Taki pomysł mają inicjatorzy projektu Rap R zgłoszonego do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2027. To byłaby druga edycja tego festiwalu. Na scenie pokazać mieliby się również lokalni i młodsi artyści. Organizatorzy chcieliby też wprowadzić nowości.
10: Oprócz koncertów, strefy hip-hopowej, warsztatów, chcielibyśmy też wprowadzić nową energię na stawy i zrobić iluminacje świetlne, tak żeby był to fajny wizualnie projekt.
7: Zapowiadała Agata Dachowska, inicjatorka projektu. Więcej na temat wszystkich zadań, na które możecie głosować w budżecie obywatelskim, przeczytacie na jego stronie. Jeśli Rap R się odbędzie, będziecie mieli okazję poskakać pod sceną, a jeżeli już mówimy o skakaniu, to warto też wybrać się do Kłodzka. Tam mieści się Hop Park, czyli wyjątkowy park trampolin, w którym nikt nie będzie się nudzić. Bilety do tej miejscówki zgarniecie na stronie RMF Max w zakładce Dolny Śląsk. Warto tam zajrzeć.
2: A skąd to tak ciągnie?
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Popołudnie w naszym regionie bez spektakularnych zmian. Na termometrach jeszcze przez jakiś czas utrzymają się wartości między 13 a 15. Na niebie miejscami wciąż trochę przejaśnień. Dzisiaj jest z nami zachmurzenie umiarkowane lub pełne. W kolejnych godzinach wciąż bez opadów, wiatr dalej będzie spokojny nawet w porywach. Ciśnienie od rana jest wysokie i takie zostanie do wieczora, ale za to biometr zmienił się i teraz dobrze na nas wpływa. Później warunki znowu mają zrobić się neutralne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
12: Jeśli druga kawa nie zadziałała, to ja was bardzo proszę, trzeciej kawki już nie pijcie, bo przynoszę dużo energii dla tych, którzy pracują razem z RMF Max.
6: RMF Max.
12: Irek Jakubek i wszystko gra. Razem do 15.

0: 12 po 12. To jest szczęśliwy moment. I pamiętacie, jak mówiłem, obiecuję poprawić wam czwartek. To teraz posłuchajcie szczegółów. Gwarantowane 50 tysięcy złotych po wyborze sejfu. A w sejfie może być nawet 1 000 000 złotych. Tak wygląda dzisiejsza odsłona złotej kumulacji. No i teraz, jak się domyślasz, wszystko jest w twoich rękach. Wygraj 50 tysięcy złotych i więcej, nawet 1 000 000. Wejdź do gry, wejdź do finału, wybieraj sejfy. Tylko najpierw zgłoś się. Wyślij max na 7467 za 4,92 z VAT-em albo na naszym www.rmfmax.pl.
1: Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: sama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza grafiks. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a winogrona białe 33% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 8,99.
9: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karińcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

Kygo i najlepsze muzyczne popołudnie. Popołudnie z RMF Max. I niedźwiedziem spacerującym po ulicach naszego pięknego kraju. Filmik już w tej sprawie hula po sieci. Na Podkarpaciu w Lesku miejski monitoring uchwycił misia, jak sobie chodził i zwiedzał miasto. Mieszkańcy miasta, oczywiście miasta Leska, są bezpieczni, no ale najgorzej, jak się okaże, że ten niedźwiedź spacerowicz to był niedźwiedź influencer, który pisze przewodnik po Lesku. No to wtedy na bank niedźwiedzi będzie jeszcze więcej.

0: Rozkołysała cały świat. Piosenka, która zapowiada nową płytę Taylor Swift, była przed momentem w RMF Max. Co ciekawego w pogodzie? RMF Max. Wszystko w tej sprawie już za chwilę. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kosem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: 96 FM. Still hold me better at night. A weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Popołudnie w naszym regionie bez spektakularnych zmian. Na termometrach jeszcze przez jakiś czas utrzymają się wartości między 13 a 15. Na niebie miejscami wciąż trochę przejaśnień. Dzisiaj jest z nami zachmurzenie umiarkowane lub pełne. W kolejnych godzinach wciąż bez opadów, wiatr dalej będzie spokojny nawet w porywach. Ciśnienie od rana jest wysokie i takie zostanie do wieczora, ale za to biometr zmienił się i teraz dobrze na nas wpływa. Później warunki znowu mają zrobić się neutralne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Oj, tak, tak, leci RMF Max w pracy i czwartek mija trochę szybciej i przyjemniej. A zauważyliście, że wszyscy dzisiaj w firmie jacyś tacy dumni? Tak, się cieszymy, że Lionel Messi kupuje zrobiony w polskiej stoczni jacht. No, ale będziemy pękać z dumy jeszcze bardziej, jak ten następny jacht Messiego też będzie polski, ale uwaga, kupiony z drugiej ręki. Tak, używany. Używany i sprzedawany przez Roberta Lewandowskiego, jak już mu się oczywiście trochę znudzi. Za chwilę informacyjny flash. Bądźcie blisko, aby poznać szczegóły.
1: Reklama. Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
7: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Oleśnica 96 FM.
2: Pora na popołudniowy flash RMF Max. Przy mikrofonie jeszcze raz Gabriela Jeremenko. Zapraszam. Startujemy, jest 13. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał przełomowy wyrok dla ofiar oszustów. Chodzi o osoby, które straciły pieniądze wchodząc na fałszywą stronę bankową. TSUE odpowiadał na pytanie sądu z Koszalina, który bada sprawę oszukanej klientki PKO BP.
3: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że bank powinien oddać klientce pieniądze i to najpóźniej następnego dnia. Dopiero potem może próbować w sądzie udowadniać klientce jej rażące zaniedbanie i dopiero wtedy może próbować bank domagać się od klientki zwrotu za poniesione straty.
2: To był Krzysztof Berenda.
1: To jest RMF Max.
2: Po południu wracamy do tematu Zołączna koło Mieroszowa. Właśnie zaczyna się posiedzenie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w sprawie sytuacji ogrodu. Wezmą w nim udział przedstawiciele służb i władz. Spotkanie jest zamknięte dla mediów, ale my śledzimy dla Was sytuację na bieżąco.
4: Wojewoda zwróciła się o pilne przedstawienie aktualnych informacji dotyczących liczby i stanu zwierząt, warunków ich przebywania, dostępności opieki weterynaryjnej oraz potrzeb wymagających dodatkowego wsparcia. Celem tych działań jest m.in. usprawnienie przepływu informacji oraz skoordynowanie ewentualnej pomocy. Szczególnie istotne jest rozpoznanie możliwości zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków i ciągłości opieki na miejscu.
2: Mówił Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiej. Jeśli w sprawie Zołączna pojawią się nowe informacje, na pewno usłyszycie o tym w RMF Max. Przenosimy się do Jawora. W mieście trwają prace nad dwoma muralami, które powstają w ramach jaworskiego budżetu obywatelskiego. Za wykonanie prac odpowiadają Łukasz Gierlak i Piotr Kądziołka. Nowe dzieła będziecie mogli zobaczyć niedługo przy ulicy Chrobrego. Zmieniamy temat. W każdą sobotę biegają w parku nad Stawami. Dziś na naszej antenie opowiadamy Wam o parkranie w Oleśnicy. W najbliższy weekend inicjatywa będzie obchodzić swoje 15-lecie w naszym kraju. W Oleśnicy działa od lutego.
5: Można poznać nowych ludzi. Regularnie do nas przychodzi około 50 osób, także tworzymy już fajną społeczność. Spotykamy się co sobotę o 9, bez względu na pogodę, więc wystarczy przyjść, no i zagadać albo uśmiechnąć się do kogoś, więc otwartość naszej społeczności jest duża.
2: Mówił Michał Mazur z grupy Parkran Stawy Miejskie. Parkran to jednak nie tylko biegi, można też wybrać się na spacery. Do tego zachęcają organizatorzy. Na koniec kiepskie informacje z Jedliny Zdroju. Ci z Was, którzy wybierali się dzisiaj do Centrum Kultury na spotkanie autorskie z Agnieszką Sztyler-Turowski, musicie zmienić plany. Wydarzenie zostało odwołane. Nowy termin nie został jeszcze wyznaczony. We Flashu o 13 to już wszystkie informacje. Po raz kolejny najnowsze newsy będziemy mieć dla Was za niecałą godzinę. A teraz jeszcze szybko sprawdzimy prognozę pogody dla naszego regionu.
1: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W naszym regionie popołudnie mija pod znakiem spokojnej aury, bez większych zmian. Temperatura utrzymuje się w granicach od 13 do 15 stopni. Na niebie pojawiają się przejaśnienia, choć zachmurzenie nadal będzie umiarkowane, a miejscami duże. Dzisiaj nie powinno padać, wiatr pozostanie słaby również w porywach. Ciśnienie jest wysokie i takie będzie do wieczora. Biometr na ten moment korzystny, ale później warunki znów staną się neutralne i nie będą na nas oddziaływać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
7: A jakoś tak wyskoczyło mi przed momentem, to musiałem kliknąć. Trzy niedziele handlowe, ale za to w jednym miesiącu. To taki będzie grudzień w polskich sklepach. A jeśli w Twoim spożywczaku gra RMF Max, to przypominam, że z nami bułeczki są trochę dłużej chrupiące. 4 po 1.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ale to jest dobre. Ta piosenka brzmi jak wszystkie marzenia, które można spełnić. Zaczynamy od jednego, ale za to na czterech kołach. Kto chciałby nową furę? Słuchajcie uważnie. Kto chciałby jeździć trochę bezpieczniej, trochę wygodniej, bardziej ekonomicznie i żeby zestaw głośno mówiący w waszym samochodzie działał perfekcyjnie, a fotel, nawet jak ktoś będzie jeździł inny tym samochodem, to fotel zawsze, żeby wiedział, w jakiej pozycji ty lubisz prowadzić furę. Mamy właśnie taki samochód. Mam dla was coś ekstra. Volvo XC40. Można obejrzeć ten samochód i oczywiście powiedzieć wszystkim, że to już jest prawie wasz samochód. Wchodźcie na www.rmfmax.pl, żeby przejrzeć się tej furze z bliska, ale żeby dać szansę losowi, to trzeba się zgłosić. Wysłać SMS o treści MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Taki właśnie SMS MAX na 7467. Można też na www.rmfmax.pl sprawdzić wszystkie możliwe opcje i uwaga, najlepsze, bo kto się zgłosi, to dostaje się nie tylko do dzisiejszego losowania, ale piątkowego również. A w piątek, no, możesz wygrać nie tylko milion, ale również to czarne Volvo XC40. A to, co w dzisiejszym rozdaniu złotej kumulacji jest najfajniejsze, to to, że minimum w sejfach to teraz 50 tysięcy złotych. A to oznacza, że po otwarciu sejfu może być 50 tysięcy i więcej. Nawet milion. Chcesz wygrać? No to zagraj, zgłoś się do zabawy. Wyślij Max na numer 7467. Max!
1: Reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, tylko złoty 49, kupując 6 sztuk, a kalafior drugi gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, pasażerowie! W centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
10: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-korona.pl.
11: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
12: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
13: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Media Expert, taniej masz.
18: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
21: I po reklamie.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

Zdarzała się czwarta rano na jednej imprezie właśnie z tym numerem ATB, You're Not Alone. No a teraz czwartek w pracy, 13:33. Słuchajcie, RMF Max. I wielka wpadka, pani rzecznik prezydenta. Internet się emocjonuje. Kliknąłem, żebyście wy już nie musieli. Nowa rzecznik Białego Domu. No pomyliła męża z prezydentem. No bardziej to się tylko pomylił kiedyś Bill Clinton, ale on akurat pomylił prezydenta z cygarem. No i to w czasach, kiedy to właśnie on był prezydentem. No, no po prostu, no bidula, no opowiadała o swojej rodzinie, no i zamiast powiedzieć mój prezydent, znaczy mój mąż, o, powiedziała prezydent Donald Trump. No i dlatego właśnie prezydentem jest się przez 5 lat, a mężem najczęściej całe życie. Żeby się nikomu nie myliło.

0: Mam nadzieję, że nie przegapiliście, że to już druga połowa października, a temperatury jak w lipcu, nad morzem, w nocy. Najbardziej aktualna prognoza pogody już za chwilę. Bądźcie blisko, mamy szczegóły.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.
3: Sprawdzisz?
5: Sprawdź.
3: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: W naszym regionie popołudnie mija pod znakiem spokojnej aury, bez większych zmian. Temperatura utrzymuje się w granicach od 13 do 15 stopni. Na niebie pojawiają się przejaśnienia, choć zachmurzenie nadal będzie umiarkowane, a miejscami duże. Dzisiaj nie powinno padać, wiatr pozostanie słaby również w porywach. Ciśnienie jest wysokie i takie będzie do wieczora. Biometr na ten moment korzystny, ale później warunki znów staną się neutralne i nie będą na nas oddziaływać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

Oj, jaki to piękny czas, normalnie. Druga za 10. Prawda, że piękny czas? Tak wam gramy, Wiktor Waligura, RMF Max. A lubicie dobre wiadomości? Ja też uwielbiam, najbardziej lubię wam je podawać. Świeżo przed weekendem. Jutro paliwko będzie ciut tańsze. Benzyna 6 groszy tańsza niż dzisiaj. 6,95. No, diesel 8,03 maksymalnie. 2 grosze taniej. No ja wiem, że diesel droższy, no ale twój diesel pali troszkę mniej niż moja benzyna. No, sorry.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
3: największy
2: w Polsce nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no srogo, 520 zł za wigilię od osoby.
3: Plus nocleg.
2: Plus nocleg.
3: Znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych. To przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samym opłatkiem się najesz pod korek. No.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
10: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
18: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: I po reklamie.

0: 96 FM.
1: Na zegarach 14. Już czas na najnowszy flash RMF Max. Gabriela Jaremenko. Jestem i zapraszam. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oraz zastosowanie tymczasowego aresztowania. Chodzi o postępowanie w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku. O co oskarża się Obajtka?
2: Jako prezes koncernu kierować miał według śledczych dokonywaniem przez podległych mu pracowników przestępstw polegających na niegospodarności. Oni, przekraczając uprawnienia i nie dopełniając obowiązków, mieli spowodować straty Orlenu na kwotę ponad 4 miliardów złotych, a polegać to miało na ustalaniu cen paliw w oderwaniu od realiów rynkowych. Obajtek ma mieć w tym śledztwie zarzuty tak zwanego sprawstwa kierowniczego, a za te czyny grozi mu 25 lat więzienia.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max.
1: W tym momencie w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu rozpoczyna się posiedzenie aresztowe Marcina N., dyrektora ZOO Łączna. Prokuratura wnioskuje o 2-miesięczny areszt dla mężczyzny. Wczoraj usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzętami. 4 pozostałe osoby, które usłyszały podobny zarzut, są już na wolności. A najnowsze informacje z prokuratury rejonowej w sprawie ZOO Łączna przynosi nasz reporter Bartek Paulus. Wszystkie zwierzęta będą musiały zostać przeniesione. Łączymy się.
3: Taką informację usłyszałem przed chwilą od prokurator rejonowej w Wałbrzychu. Co prawda śledczy zakończyli swoje działania na miejscu w samym ZOO Łączna, ale z opinii biegłych wynika właśnie, że stan wszystkich zwierząt jest na tyle zły, że mają one być przeniesione do innych lokalizacji.
1: Bartku, a zatem gdzie mają trafić?
3: To bardzo dobre pytanie i nad tym debatuje m.in. sztab kryzysowy, który trwa właśnie w Mieroszowie. Tutaj oczywiście w pierwszej kolejności są to różnego rodzaju fundacje, organizacje pozarządowe zajmujące się zwierzętami, ale jak dowiedziałem się w prokuraturze, są już także pierwsze deklaracje z polskich ogrodów zoologicznych.
1: Dzięki za informację. Jeśli pojawi się coś nowego, na pewno o tym u nas usłyszycie. Do niedzieli możecie głosować na projekty w Oleśnickim Budżecie Obywatelskim, a my dzisiaj od rana opowiadamy Wam o projekcie numer 3, czyli drugiej edycji festiwalu Rap R. Poza koncertami zaplanowano też inne atrakcje, zapowiada inicjatorka projektu Agata Dachowska.
4: Nawiązaliśmy współpracę z fajnymi ludźmi ze Spok Kultury. Są bardzo chętni, bardzo zaangażowani, więc chcielibyśmy też w tym roku dać im możliwość działania, zrobić warsztaty breakdance'u, zrobić też warsztaty graffiti, tak jak w tamtym roku. Jeżeli uda nam się oprócz iluminacji świetlnych, to chcielibyśmy dookoła stawów też rozstawić punkty, gdzie artyści lokalni, nie tylko, będą mogli albo malować właśnie graffiti, albo obrazy.
1: Na scenie hip-hopowego festiwalu mają pojawić się znani raperzy, ale też lokalni twórcy. A więcej na temat tego i innych projektów przeczytacie na stronie Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: W pogodzie na razie niewiele się zmienia. Termometry w naszym regionie jeszcze przez jakiś czas nadal będą pokazywać od 13 do 15 stopni. Utrzymają się też chmury. Zachmurzenie cały czas będzie umiarkowane lub pełne. Miejscami możemy więc liczyć na przejaśnienia. Opadów nie przewidujemy, wiatr pozostanie spokojny i nie powinien nam przeszkadzać. Ciśnienie cały czas wysokie. Biomet obecnie sprzyja dobremu samopoczuciu, jednak w kolejnych godzinach znowu zrobi się neutralny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: A dzisiaj jest Światowy Dzień Mycia Rąk. No więc w ramach niezabierania pracy do domu proponuję dla tych, co wychodzą, umyć ręce. 5 po drugiej. Tu R.

Fajny moment się zdarzył na zegarze. 14 po 14. Słuchajcie, RMF Max. I dla niektórych to jest pytanie dnia, jeśli chodzi o polski internet. Bo uwaga, ile będzie kosztował karpik na Wigilię? Dolnośląskie stawy milickie już podały średnią cenę i kilogram polskiego karpia, no prawie tyle samo co w zeszłym roku, 28 zł za kilogram. Ale umówmy się, że możliwość usłyszenia, że karpik, no taki dobry, nie zasłony, to akurat jest bezcenny.

0: Madonna. Jak słychać Two Colors i Prima Donna, no, czyli wiadomo, nawet Prima Donna się wzięła do pracy, czyli wszystkie tematy trudne w firmie już, mam nadzieję, ogarnięte. Tymi, co zostały, zajmie się Sombry i Oscar Sims. Już za chwilę. Bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama.
2: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: bez końca.
1: Tak właśnie wysyłamy muzyczne wsparcie dla wszystkich, którzy jakoś tak bez sił, bez mocy, o pół do trzeciej w pracy. No mamy fajne czwartkowe popołudnie w RMF Max, pełne dobrych wiadomości, bo okazało się właśnie przed chwilą na pasku przeleciało, że banki muszą zwracać pieniądze skradzione przez oszustów. Tak, bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze utracone w wyniku nieautoryzowanych transakcji. Ale niestety, jeśli wy teraz siedzicie w pracy i wysłaliście komuś blika i ten, komu wysłaliście, to on mówił, że on sobie kupi za te pieniądze kebaba po szkole, żeby nie chodził głodny, no a potem całą kasę wydał na nowe skiny w Fortnite albo inne gierki, no to wtedy niestety banki kasy nie zwracają.

0: Uwaga, mam bardzo ważne pytanie. Czy bylibyście w stanie zaryzykować niecałe 5 zł? Niecałe 5 zł, by zagrać o 1 000 000 zł? Ja jestem na tak. A jak powiem wam, że właśnie dotarła do nas informacja, że minimalna kwota w sejfach złotej kumulacji wzrosła i od teraz to jest już 55 tysięcy złotych. Tak, można wygrać minimalnie 55 tysięcy złotych i więcej, i na przykład 1 000 000. I teraz, uwaga, najlepsze. Przez 5 najbliższych minut działa runda super okazji. Uruchomiliśmy ten zegar. On będzie bezlitośnie odmierzał 5 minut. 5 minut rundy bonusowej, w czasie której każde zgłoszenie pomnożymy razy 555, by było trochę łatwiej sięgnąć do tego najszczęśliwszego sejfu i po wyborze sejfu mieć gwarantowane minimum 55 tysięcy złotych. Taka będzie sytuacja w najbliższym finale. A w jednym z sejfów nawet 1 000 000. No to uwaga, zgłaszamy się teraz. Wysyłamy hasło MAX na numer 7467. MAX 7467. Ten SMS kosztuje 4,92, a jak szukacie jeszcze więcej super okazji, to wchodźcie na nasze www.rmfmax.pl. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik. Wszystko, czego dziś chcę.
8: To kawa mielona Eduszo Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Castorama.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
2: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W pogodzie na razie niewiele się zmienia. Termometry w naszym regionie jeszcze przez jakiś czas nadal będą pokazywać od 13 do 15 stopni. Utrzymają się też chmury. Zachmurzenie cały czas będzie umiarkowane lub pełne. Miejscami możemy więc liczyć na przejaśnienia. Opadów nie przewidujemy, wiatr pozostanie spokojny i nie powinien nam przeszkadzać. Ciśnienie cały czas wysokie. Biometr obecnie sprzyja dobremu samopoczuciu, jednak w kolejnych godzinach znowu zrobi się neutralny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMFFM.

0: Dzięki, Flowrider. A może coś z pozdrowieniami od Zary Larson? Prawda, że ładne? I właśnie doczekaliśmy się, prawie rok od premiery, doczekaliśmy się teledysku do tego numeru i z tej okazji kanał nadawczy, oj, będzie bardziej Zara Larsonowy. A Irek Jakubek spotka się z wami po południu. Do usłyszenia. To był piękny czas.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Pasażerowie, w centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
5: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-korona.pl.
6: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
7: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
8: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Tato, co znaczy negocjować?
13: Szukać porozumienia.
12: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
14: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Trwa popołudnie z RMF Max. Gabriela Jaremenko, zapraszam na Flash, sport i pogodę. Jest 15. Senat przyjął ustawę, która ma umożliwić skuteczniejsze usuwanie nielegalnych treści z internetu. Dzisiaj platformy cyfrowe mają wszechwładzę nad tymi treściami, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Dzisiaj, jeżeli widzimy nielegalną treść w internecie, dotyczy albo krzywdy innej osoby, albo oszustwa finansowego, zgłaszamy tę treść do portalu. Portal nam odpisuje, że według niego ta treść wcale nie jest nielegalna i to kończy jakąkolwiek ścieżkę.
1: Nowe przepisy pozwolą zgłaszać nielegalne internetowe treści do Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
0: To jest RMF Max.
1: Po niepokojących wydarzeniach w polskich szkołach, do których doszło w minionych tygodniach, w Wałbrzychu zwiększono procedury bezpieczeństwa. Z uczniami i nauczycielami spotykają się też funkcjonariusze policji.
3: Głównym takim elementem, o którym wspominamy na tych spotkaniach, jest ogólnopolska zasada 4U, czyli po pierwsze uważaj, po drugie uciekaj, po trzecie ukryj się, po czwarte udaremnij atak, czyli te cztery kroki, które są oficjalną procedurą przygotowaną przez ABW. O tym wszystkim chcemy głośno mówić, żeby wszyscy te procedury znali i wiedzieli, jak się zachowywać w sytuacji kryzysowej.
1: Tłumaczył Aleksander Karkosz z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Bezpieczeństwo to podstawa, dlatego strażacy ochotnicy z okolic Sycowa mają od niedawna nowy sprzęt ochronny. O szczegółach nasz reporter Piotr Paszkowski.
4: Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszy zakończyła projekt sfinansowany grantem w wysokości 24 tysięcy złotych. Przy wiejskiej świetlicy zamontowano dostępny przez całą dobę defibrylator typu AED. Druhowie otrzymali natomiast specjalistyczną odzież ochronną, lekkie kurtki i obuwie.
1: Środki na zakup tego sprzętu pochodziły z 8 edycji programu Wzmocnij swoje otoczenie. Od 13 grudnia zmieni się rozkład jazdy PKP Intercity dla Dolnego Śląska. Będą dodatkowe połączenia za granicę.
5: Oprócz dotychczasowych czterech par pociągów Baltic Express z Trójmiasta, uruchomiony zostanie dodatkowy pociąg IC Glacensis w relacji Wrocław-Praga. Mieszkańcom Dolnego Śląska umożliwi wieczorny dojazd do stolicy Czech.
1: Mówił Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Z Wrocławia nowy pociąg wyruszy o 15.14, a z Pragi do Wrocławia pojedzie o 8.45. Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu zaprasza na tydzień z regionem. To cykl spotkań autorskich z okazji 600-lecia miasta. W programie zaplanowano 5 spotkań z lokalnymi twórcami i autorami związanymi z regionem, zapowiada Renata Nowicka, dyrektor biblioteki.
6: To taki cykl spotkań, podczas których chcemy promować twórców z różnych dziedzin z naszego regionu, z naszego miasta. W tym roku, nawiązując troszkę do 600-lecia miasta, wpisujemy się również w taki literacki Wałbrzych. To taka również propozycja tegoroczna, żeby przypomnieć, pokazać, zaprezentować bardzo różną literaturę.
1: Spotkania zaplanowano od 19 do 23 października.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na popołudniowy flash sportowy RMF Max. Maja Chwalińska już w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w chińskim Wuhan. Polka w dwóch setach pokonała wyżej notowaną reprezentantkę USA i Iwejowicz 6-4, 6-1. O półfinał Polka zagra z Greczynką Marią Sakkari. Swój mecz w 1/8 finału turnieju od ponad godziny rozgrywa Iga Świątek, która mierzy się z Amerykanką Ashton Kruger. Polka wygrała pierwszego seta 6-1. Lech i Jagiellonia zagrają dzisiaj o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Mistrz Polski u siebie zmierzy się z Bayernem Leverkusen, początek o 18.45, a o 21.00 Jaga rozpocznie mecz z Araratem Armenia. Jutro startuje nowy sezon rozgrywanej pod nową nazwą Tauron Ligi Siatkarzy. Tytuł będzie bronić Aluron CMC Warta Zawiercie.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Do wieczora w naszym regionie na niebie będą chmury, miejscami zachmurzenie utrzyma się umiarkowane, a miejscami będzie pełne. Po zachodzie słońca zrobi się oczywiście chłodniej i słupki termometrów w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu szybko spadną poniżej 10. W nocy temperatura mocno zbliży się do zera, w najchłodniejszym momencie będzie około 2 stopni. Ciśnienie cały czas ma być wysokie, a jutro, na piątek, eksperci zapowiadają dużo słońca, a do tego nawet od 15 do lokalnie 18 stopni. Będzie cieplej.
0: Hity na maksa.
8: Witamy się po godzinie 15 w czwartek w RMF Max. Michał Siwek, Justyna Borycka. Meldujemy się na posterunku.
9: Tak jest, to jest kanał nadawczy. Tutaj się będzie działo, za chwilę będą nowości, a tymczasem Fast Boy i Music Sounds. RMF Max. Może następnym razem też założę słuchawki, to akurat tak będę coś słyszeć.
8: Załóż sobie. No.
9: Bo to fajny numer jest.
8: Też profesjonalniej będziesz wyglądać.

0: Fire, fire, to Shimza w RMF Max. My już zapalniczki mamy w dłoniach, bo będziemy odpalać świeżutki numer na antenie RMF Max.
1: Zara Larsson i Blue Moon to numer, który wyszedł chwilę temu, a teraz pojawia się do niego teledysk. I uwaga, co mówi Zara Larsson, dlaczego? Słuchajcie, ja teraz cytuję Zarę.
0: Tak.
1: Ten numer, szczerze mówiąc, nie radzi sobie za dobrze w sprzedaży ani na TikToku i czasem po prostu musisz zmusić ludzi do tego, żeby się połączyli emocjonalnie z tym, co dla ciebie ważne.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Czyli zmuszamy teraz was wszystkich, słuchaczy RMF Max, żebyście się połączyli z tym, co Zara Larsson
1: myśli. Nie, to Zara Larsson zmusza za naszym pośrednictwem.
0: Aha. Zara Larsson zmusza za naszym pośrednictwem. Dobra, to dla mnie wszystko jest jasne, ale generalnie z serduszka szczerze możemy ten numer polecić. Teledysk do niego dzisiaj się ukazał, więc przy okazji ta wizualna strona też atrakcyjna, a my gramy Blue Moon od Zary Larsson z jej płyty Midnight Sun.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Neptunika gra w RMF Max, 18 minut po 15, tutaj kanał nadawczy, no i pytanie, które bardzo lubimy wam zadawać o tej porze, czyli za co lubisz swoją pracę?
1: No bo na pewno jest coś, za co trochę chociaż ją lubisz, a na pewno prościej jest znaleźć te pozytywy, jeżeli już z niej wyszliście. 15:19, wielu z was pewnie po robocie, jedziecie do domu, no to bezpiecznej drogi oczywiście wam życzymy. I jeżeli ktoś akurat ma wolne ręce, nie prowadzi, no to śmiało piszcie Messenger RMF Max.
0: Za co lubicie swoją pracę? To jest zabawa zawodówka, w której za chwilę do kogoś z was będziemy dzwonić i próbować zgadnąć, czym się zajmujecie, więc jak już piszecie, to tak, żeby nie dawać nam stuprocentowej wskazówki, no.
1: 45 sekund ja i Justyna będziemy mieli, żeby to ustalić na antenie, więc bez zdradzania nam, jaki to zawód, napiszcie, za co go lubicie.
0: Messenger RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej!
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Za

0: jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Skoda.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: 4 to the floor to Offenbach i Star Sailor w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Czy to już czas?
0: To jest już czas. To jest czas, moi drodzy, na zabawę zawodówka i w tej zabawie jest już z nami Monika. Cześć, Monika. Halo?
3: Halo?
0: O, jesteś,
2: Monika,
0: super.
2: Jak dobrze cię słyszeć, jak dobrze cię poznać. Monika, powiedz tak, jakbyś miała swój nastrój dziś ocenić w skali od 1 do super. To ile?
0: Ile?
3: 1000.
0: Matko. Mega.
2: A Monika, czemu my cię tak słyszymy jak ze studni? Jesteś w stanie tak się przełączyć, żebyśmy cię troszkę lepiej słyszeli? Bo będziemy potrzebowali ważnych informacji od ciebie uzyskać.
3: Teraz lepiej?
2: No od razu lepiej. Dobrze, Moniczko, zapraszamy cię do zabawy w zawodówkę. 45 sekund ja i Justyna mamy, żeby pozadawać ci różne pytania. Odpowiadaj szczerze, nie wprowadzając nas w błąd, ale też szczególnie nie pomagając. Będziemy musieli ustalić, jaki jest twój zawód.
0: Tak jest. My tylko na pomoc liczymy ze strony słuchaczy RMF Max, więc jak jesteście tam po drugiej stronie głośniczka, teraz sobie wracacie z pracy, to można mieć Messenger pod ręką, żeby razem z nami zgadywać, czym Monika się zajmuje. Messenger RMF Max, tutaj możecie podpowiadać, próbować zgadywać, a ja odpalam zegar. Czas start.
2: Monika, czy w pracy nosisz jakiś uniform?
3: Nie.
0: Napisałaś, że zawsze jest inaczej, czasami dreszczyk emocji, a czasami wbijanie szpili innym. Czy jesteś w związku z tym szefową na przykład?
3: Jestem.
0: Jesteś szefową?
2: Ale czy pracujesz w ochronie zdrowia?
3: Nigdy w życiu.
2: Okej.
0: Okay. Okej. Okay. Czy to jest jakaś prywatna firma?
3: Tak.
0: Okej.
2: Okay. Szefowa w prywatnej firmie.
0: Czy zajmujesz się handlem?
3: Nie.
2: Ale w ogóle... Okay.
0: A może prawo?
3: Tak.
0: Okay.
2: Jesteś adwokatem?
3: Blisko? Nie.
2: Prokuratorem?
3: Nie.
0: Radcą prawnym?
3: Tym bardziej nie.
2: Sędzią?
3: Nie.
2: Boże!
0: O nie! A już myślałam, że będziemy tak blisko, więc teraz chwila, moment, pora na szok i smutek.
2: Szok i smutek to rzeczywiście są emocje, które mi towarzyszą. Jeszcze spływają propozycje od naszych słuchaczy. Biegły sądowy. Czy to jest to?
3: Zły kierunek.
0: Zły kierunek. Dobra, czas się skończył.
2: Czyli
0: dla
2: nie
0: nas,
2: prawo, więc... tylko lewo.
0: Monika, no to możesz nam teraz zdradzić, czym się zajmujesz, albo zostawić nas w niepewności. Co wybierasz?
3: Powiem wam, bo się nie jesteście w stanie się domyśleć, co robię.
0: No.
3: Okej, jestem kierownikiem działu składania ofert i jednocześnie umów, więc każdy przetarg, do którego składam oferty, jest zawsze inny. Mm-hmm. Dreszczyk emocji, bo trzeba to wygrać, a wbijam szpilę zawsze wtedy, kiedy składam odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
0: Monika, mnie aż po prostu przeszły ciarki, bo ja mam wrażenie, że twoje życie i twoja praca to jest gotowy scenariusz na serial. Taki mega wciągający.
3: No jest.
2: To prawda. I to taki, wiesz, taki porządny z gwiazdorską obsadą. Ja z tymi szpilami myślałem, że to chodzi o po prostu pielęgniarkę, która wbija ludziom igły w łapę.
0: Pojawiła się też propozycja krawcowa, ale jakby co to?
2: No, pojawił się też proktolog, ale skończmy to w takim razie może. Dziękujemy bardzo, Monika, i gratulujemy twojej wspaniałej pracy.
3: Dzięki serdeczne, miłego dnia.

0: Lekko załzawione od wiatru oczy przecieramy ze zdumienia. Jeszcze zadzwoniliśmy do pani Oli się upewnić, czy na pewno tu nie ma błędu.
1: Nie ma błędu. 55 tysięcy złotych dzisiaj jest minimalnie w sejfach, w złotej kumulacji. No my po prostu codziennie przychodzimy do pracy i się okazuje, że jest tak dwa razy więcej niż wczoraj.
0: Ja powiem jeszcze raz. W sejfach jest minimum 55 tysięcy, więc jeżeli do was w złotej kumulacji zadzwonimy i wybierzecie sejf, to już na pewno nie odchodzicie z mniejszą kwotą niż 55 tysięcy.
1: Nie ma mniej dzisiaj w sejfach, ale jest nadal milion. O tym też pamiętamy. Za ten milion to sobie można życie na nowo ułożyć, chociaż ja za 55 tysięcy pewnie też bym sobie ułożyła. Więc nie ma na co czekać. Ślemy hasło MAX SMS-em pod 7467 za 4,92 albo zgłaszamy się na rmfmax.pl. No, nasze sumienie czyste, bo wy teraz możecie z tym zrobić, co chcecie.
0: No tak, jeżeli nie wyślecie SMS-a, to już jakby jest po waszej stronie,
1: nie,
0: wasza
1: nie
0: odpowiedzialność, że sobie nie daliście tej szansy, tak?
1: Tak.
0: Ale my mamy czyste papcie.
1: Papcie takie są.
0: No właśnie.
1: Max na 7467. Dzisiaj losujemy po 16, więc czasu już niewiele.
2: Max. Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Skakuj na Allegro i kupuj taniej.
20: Halo, Kasia?
21: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
20: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
21: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
22: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
23: I po reklamie.

0: 96 FM.
1: Do wieczora w naszym regionie na niebie będą chmury, miejscami zachmurzenie utrzyma się umiarkowane, a miejscami będzie pełne. Po zachodzie słońca zrobi się oczywiście chłodniej i słupki termometrów w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu szybko spadną poniżej dziesiątki. W nocy temperatura mocno zbliży się do zera, w najchłodniejszym momencie będzie około 2 stopni. Ciśnienie cały czas ma być wysokie, a jutro, na piątek, eksperci zapowiadają dużo słońca, a do tego nawet od 15 do lokalnie 18 stopni. Będzie cieplej. We'll be right back.

0: Kukę 2115 i Kubi producent zastanawiają się, czy się zaczynają, czy się kończą. No na pewno nie kończy się Iga Świątek. Tu nie
1: absolutnie
0: ma żadnych wątpliwości.
1: Nie, i też nie są samotne noce z Igą Świątek, bo akurat nocami większość jej meczów się rozgrywa. Bo to daleko, w Wuhan. Ostatni akurat w ciągu dnia właśnie się zakończył. Iga wygrała 2-0 i melduje się w ćwierćfinale.
0: No to pięknie, a kto dalej?
1: Wiesz, to zawodniczka o takim dziwnym...

0: To Be Determined.
1: A, okej. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
4: Gdy dobre się kończy,
5: lepsze się zaczyna.
4: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
5: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
4: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
5: Umów się na jazdy testowe
4: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
5: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: Szykujcie się, Orły Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
7: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Już 16. Czas na flash RMF Max. Gabriela Jaremenko. Jestem i zapraszam. Temperatura nocami zbliża się coraz szybciej do okolicy zera. To już najwyższy czas pomyśleć o tym, czy nasze auto jest dobrze przygotowane na jesienno-zimowy okres.
2: Warto myśleć o oponach, czy nie trzeba będzie za chwileczkę zmienić opon na zimowe. Warto przejrzeć sobie pióra wycieraczek, bo tutaj na pewno będziemy częściej ich używać. No, warto już teraz wypsikać płyn letni i już przygotować się do tego, żeby był ten płyn zimowy, żeby nas nie zaskoczyło i w którymś momencie po prostu będziemy mieli zamarznięty płyn.
1: Radził instruktor jazdy Leszek Pławiak.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Jak informowaliśmy we wcześniejszych fleszach, dziś we Wrocławiu ruszył proces dotyczący głośnej sprawy sprzed 2 lat. W 2024 roku w Spalicach koło Oleśnicy podpalono pustostan, w którym zginął mężczyzna w kryzysie bezdomności. Oskarżono 3 osoby. W chwili tragedii tylko jedna z nich była pełnoletnia. Jakie konsekwencje mogą czekać oskarżonych i jakie są zarzuty?
3: Kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat. Zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Decyzją sądu rodzinnego dwoje z tych sprawców, początkowo jakby ich postępowanie przebiegało przed sądem rodzinnym, ale decyzją sądu rejonowego wydziału rodziny zostali oni uznani za osoby, które mogą odpowiadać jak dorośli.
1: Mówił Marcin Firko z prokuratury rejonowej w Oleśnicy. W Wałbrzychu zaplanowano 5 spotkań autorskich z lokalnymi twórcami i autorami związanymi z regionem. Rusza Tydzień z regionem i cykl Wpisani w region. Zapowiada Renata Nowicka, dyrektor Biblioteki pod Atlantami.
4: Będziemy przypominać i promować postać pana Józefa Wilkomirskiego, ale również będzie propozycja debiutu literackiego, takiej bardziej obyczajowej literatury. Będzie również literatura sensacyjna. Mogę powiedzieć, że wśród tych propozycji pojawi się m.in. pan Robert Fox, pani Agnieszka Dobkiewicz, ale również pani Agata Bizuk, która jest wałbrzyszanką, a tworzy za granicą.
1: Szczegółowy harmonogram znajdziecie na oficjalnej stronie biblioteki. Spotkanie zaplanowano od 19 do 23 października. Będą koncerty, warsztaty tańca i graffiti i iluminacje świetlne. Taki jest plan organizatorów festiwalu Rap R. Pomysł zorganizowania 2. edycji tej imprezy został zgłoszony do budżetu obywatelskiego Oleśnicy.
5: Jest to projekt numer 3 i wystarczy wejść na stronę Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego, wypełnić bardzo krótki formularz, zaznaczyć miejsce zamieszkania, oczywiście w Oleśnicy. W sumie to tyle. Podać numer telefonu.
1: Pomysłodawcy liczą na wasze głosy.
5: Poda nam to naprawdę duże możliwości.
1: Dodała Agata Dachowska, inicjatorka projektu Rap R. Głosowanie potrwa do niedzieli. Przyjdź, przymierz, zabierz. Parafialny zespół Caritas przy parafii Miłosierdzia w Jaworze zaprasza do udziału w swojej akcji. Jeśli macie w szafie niezniszczone, a niepotrzebne ubrania, możecie je przekazać dalej. Każdy, kto odwiedzi akcję, może przejrzeć dostępne rzeczy i zabrać te, które mu pasują. Wszystko po to, by nie marnować ubrań i dać im drugie życie.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Do wieczora w naszym regionie nie zabraknie chmur, choć miejscami mogą pojawiać się jeszcze przejaśnienia. Po zachodzie słońca temperatura zacznie szybko spadać. W Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu termometry pokażą mniej niż 10 stopni. Noc też zapowiada się chłodno, a najniższa temperatura wyniesie około 2 stopni. Ciśnienie pozostanie jednak wysokie. Za to jutro pogoda zdecydowanie się poprawi. Piątek przyniesie dużo słońca i wyraźnie wyższe wartości na termometrach. Od 15 do lokalnie nawet 18 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: To słuchawki Michała Siwka, jakby co, słuchajcie, nie bójcie się z waszymi radiami, wszystko jest okej. Okay. Kanał nadawczy w RMF Max, Siwek i Borycka.
7: Absolutnie z nimi jest wszystko okej, okay, jeżeli słyszycie w nich RMF Max.
6: Kaigo i Take Me Back teraz z nami. No i co? I będzie się działo.

0: miły klimacik po pracy, to zalijaj tylko kochaj mnie w RMF Max.
1: Na zawsze. Na deszcz. RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Brzmiałeś na głos dosłownie jak Zalia.
2: Tak chciałem właśnie. Zawsze pięknie. Chciałem brzmieć jak Zalia, ale Zalia by wam takiej historii pewnie nie opowiedziała, jaką ja wam opowiem, bo słyszeliście pewnie już o roku przestępnym. Wiecie, co to jest.
0: Tak.
2: Pytanie, czy słyszeliście o sekundzie przestępnej?
0: Nie.
2: To już tłumaczę i objaśniam.
0: Tłumacz. Proszę, siwek explaining.
2: Słuchajcie, nasz 24-godzinny zegar i Ziemia nie kręcą się idealnie równo i jest instytucja sekundy przestępnej, za pomocą której wyrównuje się to.
0: Aha.
2: I taką sekundę, słuchajcie, od 72 roku dodano już do zegara 27 razy.
0: Czyli zostaliśmy okradzeni z 27 sekund życia, bo gdyby jej nie dodano, to bylibyśmy teraz dokładnie 27 sekund temu.
2: Dokładnie tak.
0: Zostaliśmy okradzeni totalnie.
2: I teraz się zastanawiam, co bym zrobił, gdybym odzyskał ten czas. 27 sekund z waszego życia wam zabrano. Gdybyście odzyskali ten czas, co byście z nim zrobili? Bardzo proszę, Messenger, RMF Max, proszę o pomysły, bo ja na razie na nic nie wpadłem.
0: Czekamy na głosówki. Ja też właśnie tak zamilkłam, bo siedzę i się zastanawiam. Nie wiem, co bym zrobił, jakbym miała dodatkowe 27 sekund. To jest duży wachlarz możliwości.
2: Bardzo duży.
0: Liczymy na waszą kreatywność i gramy Shakira i Burna Boy teraz w RMF Max.

0: Ale to jest bicik, to Hello i Talking Body w RMF Max. To jest kanał nadawczy, ale teraz przez chwilę to jest jednak kanał badawczy, ponieważ przeprowadziliśmy wśród was, słuchacze RMF Max, sondażowe badanie. Co byście zrobili z dodatkowymi 27 sekundami życia, które zostały nam zabrane przez sekundę przestępną?
1: Mariola,
0: tak?
1: Zrobiłaby sernik.
0: W 27 sekund?
1: Błyskawiczny. Napisała, że to jest sernik błyskawiczny.
0: Okej.
1: Ja na pewno wiem, że 27 sekund wystarczyłoby mi, żeby go zjeść, ale żeby go zrobić, no to rzeczywiście nie wiem. Emilia z kolei potrzebowałaby 27 sekund więcej na namysł, czy powiedzieć tak, czy nie na ślubnym kobiercu. Okej, fajnie. Współczuję gościom. A reszta po prostu chce spać, słuchajcie. 27. Cała reszta wiadomości dotyczyła snu.
0: Sen. 27 sekund potrafi być cenny. Mam wrażenie, że im wcześniej się wstaje, tym bardziej jest cenne.
1: Tak, a teraz słuchajcie taki trik. Weźcie godzinę, o której normalnie byście dziś poszli spać i pójdźcie spać 27 sekund wcześniej.
0: Wow.
1: No.
0: Badacze go nienawidzą.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kawanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
9: ceny. 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
10: Dzień dobry.
11: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
10: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
11: Interesujące, ale co to?
10: Lokata Banku Pocztowego.
11: Biorę.
10: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
12: To nie moje, to też nie moje i to też.
13: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
12: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
13: Więcej?
12: Nawet do 5,5%.
14: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
15: I miej bank do życia po swojemu.
14: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
16: I po reklamie.

0: No dobra, mieliśmy się już nie odzywać, ale słuchajcie, zostały 2 minuty. 2 minuty, żeby się zgłosić i dzisiaj zgarnąć minimum 55 tysięcy złotych w sejfach w złotej kumulacji.
1: Hasło MAX ślecie pod 7467 za 4,92 z VAT albo zgłaszacie się przez rmfmax.pl i to są te ostatnie 2 minuty. Uznaliśmy, że jeszcze damy szansę tym, którzy być może wcześniej nie słyszeli. Ostatnie 2 minuty, żeby się zgłosić i brać udział w dzisiejszym losowaniu.
0: A potem odbierajcie telefon, bo za chwilę dzwonimy.

0: www.radioreklam.pl.
1: Odebranie od nas telefonu wyjątkowo się opłaca. Do wygrania 1 000 000 złotych minimum w sejfach to 55 tysięcy złotych. Rozpoczynamy finał złotej kumulacji. Dzwonimy, czekamy 6 sygnałów.
2: 6, a za nami już 2, więc to jest ten moment, kiedy telefonu warto już poszukać i nie zastanawiać się, tylko po prostu odebrać, bo wybór sejfu jest teraz kluczowy, żeby mieć w kieszeni co najmniej 55 tysięcy. Tyle dziś czeka w każdym z sejfów. Piąty sygnał za nami, to jest ostatni moment tak naprawdę, żeby odebrać telefon. Uwaga, halo, halo.
1: Halo. Nie tak to miało wyglądać, co?
2: No, zdecydowanie nie tak, bo wystarczyło tylko odebrać telefon i wybrać sejf. Minimum dziś w sejfach było takie piękne. Mogło być 55 tysięcy, ale niestety, albo stety, bo po prostu regulamin przewiduje takie sytuacje. Wysyłamy na pocieszenie, drogi słuchaczu albo słuchaczko, 1 000 złotych. To też jest chyba fajna informacja.
1: Oczywiście, że tak. Czyli u nas nawet ale jest warte 1 000 złotych.
2: To prawda.
1: No dobrze, no to tak kończymy czwartek w złotej kumulacji, ale jutro dzień, na który czekaliśmy, piątek, półmetek października, jak to dobrze brzmi, co?
2: Z tej okazji przed nami 2 finały z sejfami i uwaga, uwaga, ważna wiadomość, nagroda główna rośnie i jutro czeka na was 1 050 000 złotych, ale to nie jest wszystko.
1: Bo w drugim finale w sejfach tylko 3 opcje. Ktoś z was na pewno wygra. Albo 90 tysięcy złotych, albo luksusowego suwa Volvo XC40, piękny, czarny, klasy premium, no naprawdę petarda, lub tak jak powiedziała Ola, 1 000 000 złotych i 50 tysięcy, proszę
2: milion
1: bardzo.
2: 1 050 000, dokładnie tak. Ale żeby dać sobie szansę na szczęście, trzeba zrobić ten pierwszy krok i po prostu wejść do gry. A jak to zrobić? Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Instrukcję mamy, moi drodzy. Instrukcja jest prosta i polega na tym, że ślemy hasło MAX na 7467. Za 4,92.
3: Można też zgłosić się przez rmfmax.pl. Wchodźcie do gry, bo warto.
4: Reklama. Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: tanio weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
19: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
20: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
24: Oleśnica 96 FM.
25: Do wieczora w naszym regionie nie zabraknie chmur, choć miejscami mogą pojawiać się jeszcze przejaśnienia. Po zachodzie słońca temperatura zacznie szybko spadać. W Płocku, Oleśnicy i Wałbrzychu termometry pokażą mniej niż 10 stopni. Noc też zapowiada się chłodno, a najniższa temperatura wyniesie około 2 stopni. Ciśnienie pozostanie jednak wysokie. Za to jutro pogoda zdecydowanie się poprawi. Piątek przyniesie dużo słońca i wyraźnie wyższe wartości na termometrach. Od 15 do lokalnie nawet 18 stopni.

0: Snoop Dogg się z ciebie śmieje.
1: A ciebie nawet nie zna.
0: Katy Perry i California Girls w RMF Max. To za nami. 6 minut zostało do 17, a my cały czas w kanale nadawczym na tropie ważnych wiadomości dla was.
1: Rybnik obchodzi 170 urodziny. Panie Rybniku, wszystkiego najlepszego.
0: 100 lat. Nie, 200 lat, ale nie, nawet więcej. No.
1: Więcej życzymy, oczywiście. I z tej okazji do Rybnika można się za darmożkę przejechać pociągiem.
0: O proszę, za darmożkę
1: tak,
0: pociągiem.
1: I za darmożkę oferują również spacer po Rybniku.
0: Wow, mogę się przejść normalnie za darmo?
1: Tak.
0: Na moich własnych nogach?
1: Pan jest, panie Rybniku, zbyt łaskawy.
0: Naprawdę, coś wspaniałego, słuchajcie. Za chwilę 17, ważne wiadomości we Fleszu. Zostańcie z kanałem nadawczym, tutaj RMF Max. Siwek i Borycka jeszcze do 18.
1: Kochamy Rybnik, jakby co. Pozdrawiamy,
0: kochamy,
1: cieplutko.
0: RMF Max.
2: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: Nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
4: największy
3: w Polsce nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no srogo, 520 zł za wigilię od osoby.
4: Plus nocleg.
3: Plus nocleg.
4: Znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu.

0: noclegowych, no, to przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samym opłatkiem się najesz pod korek. No.
1: Najlepsza zabawa od samego rana.
2: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
1: Tylko w RMF Max.
3: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
8: Skoda.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Mamo, ten bohater jest dziwny.
13: Nie lubisz go?
12: Lubię i to jest najdziwniejsze.
14: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.
6: Czas na popołudniowy flash RMF Max. Gabriela Jeremenko. Zapraszam, jest 17. Startujemy. O prawie 10 tysięcy spadła przez ostatnie 15 lat liczba listonoszy w Polsce. Tak wynika z artykułu Żegnaj Awizo w Tygodniku Powszechnym.
7: Poczta Polska sama troszeczkę ogranicza zapotrzebowanie na tego typu usługi w ramach swojej grupy. Z prostej przyczyny uważa, że listów rzeczywiście wysyłamy coraz mniej, w związku z tym tej ostatniej linii tych ludzi potrzebnych do obsługi korespondencji zdaniem poczty też potrzeba mniej.
6: Te statystyki komentował autor tekstu Marek Rabi. Tymczasem według Marka Rabia listonoszom pracy wcale nie ubywa. Dziś doręczają głównie listy polecone oraz pisma z sądów i urzędów, a także paczki.
5: To jest RMF Max.
6: PKP Intercity zapowiada zmiany w rozkładzie jazdy, a my śledzimy dla Was ten temat na bieżąco. Będą nowe pociągi ze stolicy naszego województwa. Chodzi o połączenia międzynarodowe na trasie Wrocław-Praga, ale zaplanowano też nowe połączenia krajowe.
8: Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi kolejne dwie pary nowych ekspresowych połączeń na trasie Wrocław-Warszawa. Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, mieszkańcy Wrocławia zyskają całoroczne, wczesnoporanne połączenie do Ustki. Od września rozpocznie kursowanie IC Boznańska relacji Wrocław-Lublin. Dzięki temu między Wrocławiem a stolicami województwa świętokrzyskiego i lubelskiego pociągi będą kursowały przez cały dzień w odstępach co 4 godziny.
6: Zapowiadał Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Policjanci z Wałbrzycha dbają o bezpieczeństwo w szkołach i rozmawiają o nim z młodzieżą. Spotykają się z uczniami w ramach specjalnych lekcji, mówi Aleksander Karkosz z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
9: To jest zawsze 45 minut dla nas i młodzieży, gdzie my rozmawiamy o bardzo różnych rzeczach, między innymi odpowiedzialności prawnej, ale też na przykład podstawowych zasad obrony, co możemy, jak możemy się bronić, jak nie powinniśmy się bronić, jak możemy odpowiadać za popełnienie różnych czynów zabronionych, tak, żeby uświadamiać tą młodzież, żeby właśnie do takich czynów na naszym terenie nie dochodziło.
6: Mundurowi tłumaczą na przykład, na czym polega zasada 4U. Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. To nie jest propozycja dla słuchaczy o słabych nerwach. Zamek Książ zaprasza na halloweenowe zwiedzanie, czyli wieczory z duchami, zagadkami i niespodziankami. Są trasy dla rodzin z dziećmi, ale też mroczniejsze propozycje tylko dla dorosłych. Jeśli chcecie odkryć tajemnice zamku, wpadajcie na RMF Max. Bilety zgarniecie w zakładce Dolny Śląsk. Po wizycie w zamku czeka nas jeszcze szybki skok do świata sportu. Spotykają się co sobotę w Oleśnicy. Mowa o uczestnikach inicjatywy Parkrun.
10: Biegać i spacerować warto dlatego, żeby aktywnie zacząć sobotę. Biegaczy w Oleśnicy mamy dużo, spacerujących również, no więc dlaczego nie pospacerować z nami?
6: Mówił Michał Mazur z grupy Parkrun Stawy Miejskie. W Oleśnicy biegacze spotykają się od lutego, a cała inicjatywa w Polsce jest już od 15 lat. Na najbliższym spotkaniu wszyscy obecni będą świętować właśnie ten jubileusz.
11: A skąd to tak ciągnie?
5: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Przed nami spokojny wieczór. Zachmurzenie w regionie pozostanie zróżnicowane. Od umiarkowanego po duże. Po zmroku zrobi się wyraźnie chłodniej, a w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu temperatura spadnie poniżej 10 stopni. W nocy termometry wskażą w najchłodniejszych godzinach około 2 stopni. Ciśnienie nadal będzie utrzymywać się na wysokim poziomie. Jutro natomiast czeka nas dużo pogodniejszy dzień. W piątek pojawi się sporo słońca, a temperatura wzrośnie. Na termometrach zobaczymy od 15 do 18 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
12: Dzień dobry, po 17. 4 minuty już po 5. Ja bym się chciała podzielić moim ulubionym zdaniem ostatnio z internetu.
13: Opowiadaj.
12: Czyli lecą mi na głowę... Liście lecą mi na głowę, pora iść na chorobowe. O, tak to brzmi. Fajne, nie?
13: Wow, Borynko, zostałaś poetą. Moim ulubionym w dodatku od razu. Gratuluję ci tego. 17.04, Siwek i poetka Borycka z wami w RMF Max.
12: A to Somber.

0: Bujamy, bujamy na wyjściu z pracy 11 minut po piątej w RMF Max, tutaj kanał nadawczy i powoli sobie otwieramy, słuchajcie, nasz klaserek. Klaserek z hitami, które wracają jako muzyczne perełki do RMF Max.
1: Elegancki beat już leci w tle, słuchajcie, to będzie Ghetto Superstar i to jest numer, który dla was wygrzebujemy z tej zakurzonej części tego klasera. Numer, w którym pojawia się, uwaga, interpolacja, to jest takie
0: coś
1: słówko,
0: jak inwokacja,
1: który...
0: czy?
1: Nie, to właśnie zupełnie co innego. To kiedy bierze się melodię z innej piosenki i świadomie śpiewa po prostu swój tekst na tę melodię, to trochę co innego niż samplowanie po prostu. I tutaj w tym numerze pojawia się interpolacja numeru Islands in the Stream, ale w zupełnie innym klimacie muzycznym.
0: No to lecimy. Pras Michael i Ghetto Superstar.

0: Klimat połączony z energią to Margaret umie jak mało kto. Prima balerina za nami w RMF Max, a my z Borynką daliśmy sobie po zadaniu domowym ostatnio.
1: Tak, pomyśleliśmy, że dobrze byłoby zrobić wybory. Wybory na najlepszy ever drop w piosence.
0: I uwaga, ja wybrałem jeden, Justyna wybrała jeden, nie znamy swoich wyborów i za 10 minut spotykamy się tu na antenie RMF Max i prezentujemy to wam i sobie nawzajem i zobaczymy. Może wy też uznacie, że to są najlepsze dropy w historii.
1: Zobaczymy, kto wygra też, bo będzie głosowanie i jeden z tych numerów jutro zagramy na otwarcie weekendu w RMF Max, ale jeśli chcielibyście jeszcze swoje propozycje podesłać, to jest dobry moment. Messenger RMF Max, waszym zdaniem, najlepszy ever drop beat w historii.
0: A ja już wiem, że twój do mojego podjazdu nie ma.
1: No, zobaczymy.

0: Jak Houdini pojawia się i znika, ale my zdecydowanie wolimy, jak się pojawia. Dua Lipa pojawiła się po raz kolejny w RMF Max i obiecuje, że jeszcze wróci.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: A my dzisiaj wybieramy absolutnie najlepszy ever beat drop z naszych ulubionych numerów. I ja bym chciała tutaj od razu przejść do rzeczy, bo...
0: No.
2: Emocje są.
0: Ja sobie podgłosiłem już tutaj słuchawki, żeby twój drop wjechał mi w nie jak najlepiej.
2: Dobrze, to uwaga.
0: Zaczynamy od propozycji boryckiej.
2: Już lecimy.
0: Jakby nie znamy swoich propozycji, słuchajcie.

0: Tak jest. Bad Bunny oczywiście, a co?
1: Ja
0: drobnie drugi raz.
1: Czekam.
0: No i co?
1: To jest, nie, to jest, ale ja czułem od początku, jak mi o tym opowiadałaś, że chyba idziemy w innych trochę kierunkach.
0: Tak.
1: Dużo klimatu, o Jezu, ale doskonałe to jest, co ty wybrałaś.
0: No nie, no fajnie, no jakby rzucasz się od razu do tańca, to lecimy od razu z twoją propozycją.
1: Trzymajcie się
0: mocno.
1: Inny
0: kierunek, tak?
1: Inny kierunek, zupełnie inny.
0: All right. Oj, dropnie. Czekaj, bo mi szlaki zleciały, ale dobre!
1: Jak nie czujesz ciarek przy tym dropie, ja czuję je za każdym razem.
0: Ja prawie skręciłam kostkę, słuchaj. Wszystko jest okej.
1: To jest 2012 rok, a jak to świeżo brzmi.
0: Doskonale to brzmi, kochani. To są nasze najlepsze ever beat dropy. Swoje możecie podrzucać teraz na Messengerze RMF Max. No i głosujcie, bo jeden z tych dwóch numerów, które my dzisiaj przynieśliśmy, jutro zagramy w RMF Max na początek weekendu.
1: Bad Bunny Boryckiej czy mój Sebastian Ingrosso?
0: Głosowanie na Messengerze.

0: Po naszych potężnych dropach zastanawiam się, czy będzie też drop temperatury w pogodzie.
1: Na razie tak, na razie zimno w nocy, więc ciepłe skarpety, słuchajcie, jak wam jeszcze ogrzewania w bloku nie włączyli, ale podobno jeszcze złota jesień ma zrobić taki powrót uderzeniowy.
0: Czy też uderzenie powrotne.
1: Uderzenie powrotne.
0: Rozumiem,
1: właśnie.
0: Dziękuję ci, Justynko, pozamieniane trochę słowa, taka inwersja.
1: Ale ty mnie rozumiesz zawsze.
0: Wiele różnych zjawisk pogodowo-językowych się tu pojawiło. Słuchajcie, prognoza już za moment konkretna.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Szukasz miejsca, gdzie zakupy zrobi cała rodzina? Market budowlany Pszczółka to raj dla majsterkowiczów i profesjonalistów. Ogromny wybór, świetne ceny i fachowe doradztwo. W markecie budowlanym Pszczółka znajdziesz wszystko, co potrzebne do domu i ogrodu. Od narzędzi i materiałów budowlanych po meble ogrodowe, grille i dekoracje. Zapraszamy do Moszyc koło Twardogóry lub w Oleśnicy przy ulicy Wrocławskiej. A, i śledź nasze promocje na Facebooku. Market budowlany Pszczółka. Buduj i urządzaj z uśmiechem.
3: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
5: Uwaga pasażerowie! W centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
6: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-korona.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Skoda. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. I po reklamie.

0: Trójka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.
6: Przed nami spokojny wieczór. Zachmurzenie w regionie pozostanie zróżnicowane. Od umiarkowanego po duże. Po zmroku zrobi się wyraźnie chłodniej, a w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu temperatura spadnie poniżej 10 stopni. W nocy termometry wskażą w najchłodniejszych godzinach około 2 stopni. Ciśnienie nadal będzie utrzymywać się na wysokim poziomie. Jutro natomiast czeka nas dużo pogodniejszy dzień. W piątek pojawi się sporo słońca, a temperatura wzrośnie. Na termometrach zobaczymy od 15 do 18 stopni.

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. 5 minut zostało do 18.
2: A jutro o tej porze, jak będziemy sobie tak gawędzili i kończyli powolutku kanał nadawczy, to już będzie oznaczało początek weekendu.
1: Tak, to jest bardzo dobra perspektywa. Teraz też zresztą będzie bardzo przyjemnie, bo za chwilę tutaj graba, a my się słyszymy jutro od 15. Siwek i Borycka, dzięki za dzisiaj, fajnie było, no.
2: Do usłyszenia, jest za 4.18. Zostańcie przez cały wieczór z RMF Max.
3: Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Gdy dobre się kończy,
1: lepsze się zaczyna.
0: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
1: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
0: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
1: Umów się na jazdy testowe
0: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
1: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej

0: 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: I po reklamie.

0: Koleśnica 96 FM.
1: Czas na dawkę newsów. Z wami Gabriela Jaremenko. Zapraszam na Flash RMF Max. Zaczynamy. W Kamiennej Górze zawyją syreny, ale spokojnie, to będzie tylko próba systemu ostrzegania i alarmowania, który przeszedł modernizację. Test zaplanowano na 21 i 22 października. Potrwa od 9 do 15. Syreny będą uruchamiane kilkukrotnie, pojawią się też komunikaty głosowe. Uwaga, próba syren. Podkreślamy, nie musicie nic robić, to tylko ćwiczenia. A skoro mowa o systemie ostrzegania, to ten w powiecie oleśnickim też ma zostać unowocześniony. Ruszyły rozmowy o jego modernizacji i rozbudowie.
2: Podczas spotkania strażaków i przedstawicieli samorządów rozmawiano o modernizacji istniejących syren, wyposażeniu ich w nowoczesne sterowanie i łączność oraz montażu nowych punktów alarmowych, m.in. przy remizach ochotniczych straży pożarnych. Celem jest szybsze i skuteczniejsze ostrzeganie mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach.
1: Informował reporter RMF Max Piotr Paszkowski.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Lokatorzy już dostali klucze. Nowa inwestycja Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Sowie Górskiej została oficjalnie otwarta. Do użytku oddano 23 dwupoziomowe segmenty. Mieszkańcy mogą cieszyć się komfortowymi mieszkaniami. Każdy ma ogródek i dwa miejsca parkingowe. Czy są z nami miłośnicy rapu? Słuchajcie teraz uważnie. W mieście może odbyć się kolejna edycja festiwalu Rap Air. Propozycja drugiej edycji imprezy została zgłoszona do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2027.
3: Dzięki budżetowi projektu obywatelskiego będziemy mogli stworzyć to wydarzenie. Też zaprosić lepszych artystów, bardziej znanych polskich. Chociaż wiadomo, stawiamy tutaj też na lokalnych artystów. No i głównie na młodzież, która może się rozwijać dzięki takim występom, pokazać się szerszej publiczności. Mamy nadzieję, że projekt zostanie wybrany, wygłosowany, no bo da nam to na pewno o wiele większe możliwości.
1: Mówiła inicjatorka Agata Dachowska. Przypominamy, głosowanie w Oleśnicy potrwa do 18 października. Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu zaprasza na Tydzień z Regionem. To cykl spotkań autorskich z okazji 600-lecia miasta. W programie zaplanowano 5 spotkań autorskich z lokalnymi twórcami i autorami związanymi z regionem, zapowiada Renata Nowicka, dyrektor biblioteki.
4: To taki cykl spotkań, podczas których chcemy promować twórców z różnych dziedzin z naszego regionu, z naszego miasta. W tym roku, nawiązując troszkę do 600-lecia miasta, wpisujemy się również w taki literacki Wałbrzych. Z powodzeniem realizujemy filmowy Wałbrzych, projekt w dużym partnerstwie, a literacki Wałbrzych to taka również propozycja tegoroczna, żeby przypomnieć, zaprezentować bardzo różną literaturę.
1: Spotkania zaplanowano od 19 do 23 października. Na koniec flesza przenosimy się do Jawora. W mieście trwają prace nad dwoma muralami, które powstają w ramach jaworskiego budżetu obywatelskiego. Za wykonanie prac odpowiadają Łukasz Gierlak i Piotr Kądziołka. Nowe dzieła będziecie mogli zobaczyć już niedługo przy ulicy Chrobrego.
0: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: W najbliższych godzinach pogoda nie przyniesie większych niespodzianek. Gdy słońce zajdzie, temperatura zacznie szybko się obniżać. W Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu zobaczymy na termometrach wartości jednocyfrowe. Noc będzie chłodna, słupki termometrów mogą obniżyć się nawet w okolice dwójki. Na niebie miejscami pojawi się więcej chmur. Ciśnienie pozostanie wysokie. Dobra wiadomość dotyczy jutra. Piątek ma być znacznie bardziej słoneczny, a na termometrach pojawi się od 15 do nawet 18 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: Jak fajnie, jak miło, już czwartkowy wieczór, zbliżamy się do weekendu. Przemek Grobowski, witam was po 18 w RMF Max. To jest nasz czas, od 20 nowe wydanie listy Hot Bands. Będą fajne nowości, także takie, których chyba jeszcze nie słyszeliście. A na starcie naszego spotkania Ellie Oaks, jego Reasons.

Drag Me Down od One Direction. To właśnie tam z kolegami zaczynał młodziutki Harry Styles, który został jednak pobity ostatnio na brytyjskiej liście najlepszych albumów przez króla popu. Król jest tylko jeden, Michael Jackson i jego hity wciąż rządzą. To aktualna przebojowa jedynka, a Harry jest dopiero na miejscu trzecim. Lata lecą, a wszyscy i tak słuchają Michaela Jacksona. No to my sprawdzimy, czego jeszcze słucha się w UK, bo mam tutaj taneczny import. Nowi wykonawcy Gnarly i Major League DJs, taneczna nowość w RMF Max, ich Wasted.

0: ostatnio jedynka w Stanach i być może niedługo jedynka także u nas w Polsce na liście Hot Bands. Kto lubi Miley Cyrus, głosuje na jej bas. Bass Fancy Waits. Nasza nowość, jedna z wielu. A słyszeliście już nowy beat, jaki przynosi DJ Marshmello? Zaprosił do studia Kanadyjczyka. Zaśpiewał dla niego Cameron Whitcomb. Jest energia, to przed wami w RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
4: masz! Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
16: Dużo dobrego!
17: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
16: Za mniej.
18: I po reklamie.
19: Z tej strony Asia.
20: Tu Radek.
21: Cześć, tu Daria Zawiałow.
22: Hey, it's Dua Lipa.
23: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Oleśnica 96 FM.

Ostatnio wróciła na jedynkę listy Hobbens. Może to powtórzy Zalia. Ciekawe, czy lubi pierogi. No jako Polka to chyba tak. Nasze polskie pierogi wciąż znajdują się w zestawieniu 100 najlepszych potraw świata. Czekamy na jedynkę. DJ Marshmello też czeka na swoją nową jedynkę w Polsce. Ma dla nas nowość, którą polecam na jesień. Marshmello coraz częściej z gwiazdami i tym razem Kanadyjczyk. Tam go znają, tam go kochają, tam go słuchają. U nas też Marshmello i Cameron Whitcomb w numerze Hello.

0: Rozgrzewa nas jesienne wieczory swoim bitem i tym hitem Sylwa Pumpa i jego On Tonight. A jak tam już wszędzie grzeją? Chyba tak. A jeśli nie, no to może takie pocieszenie. Zimny pokój może sprzyjać lepszemu zasypianiu. Zawsze można sobie to jakoś tłumaczyć. Za chwilę też się podgrzejemy, bo wrócę z nowością od projektu Neptunika w kawałku Ryf. A jaka będzie pogoda? Będzie cieplej czy może zimniej? Sprawdzimy to za chwilę. Max.
1: Reklama. Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: I po reklamie.
11: W najbliższych godzinach pogoda nie przyniesie większych niespodzianek. Gdy słońce zajdzie, temperatura zacznie szybko się obniżać. W Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu zobaczymy na termometrach wartości jednocyfrowe. Noc będzie chłodna, słupki termometrów mogą obniżyć się nawet w okolice dwójki. Na niebie miejscami pojawi się więcej chmur. Ciśnienie pozostanie wysokie. Dobra wiadomość dotyczy jutra. Piątek ma być znacznie bardziej słoneczny, a na termometrach pojawi się od 15 do nawet 18 stopni.

0: końca. Oskar Cyms, jakie macie plany na wieczór? Może macie po prostu za dużo opcji. Czy serial, czy może jakiś film, czy może jednak jakiś dokument, a może podcast. Jak mamy za dużo wyborów, za dużo opcji do wyboru, to po prostu wariujemy. Dlatego najlepiej zostać sobie przy dobrych hitach z RMF Max. Dobrej nuty nie zabraknie. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Mamy czwartkowy wieczór i to czas, aby sprawdzić, co się dzieje ciekawego w regionie. Mam dla was kilka propozycji, które z pewnością sprawią, że nie będziecie się nudzić. Sopran, witajcie. Na początek dobre party, bo klub Sputnik w tym roku stawia na totalną świeżość i swoje urodziny oddaje w ręce kobiet. Za konsoletą pojawi się wrocławski kolektyw Wawskie Granie, czyli Dolam, Hekse, Majorowska i Ninsej. Cztery unikalne osobowości, jedna scena i wspólna misja: rozkręcić imprezę do granic możliwości. Szykujcie się na energetyczne sety, gdzie disco płynnie przychodzi w house, trans czy mocniejsze techno. Wawskie Granie słynie z tego, że nie ogranicza się do jednego stylu. Zaskoczą miksami starych elektronicznych brzmień i zupełnie nowymi inspiracjami. Ten skład gwarantuje, że parkiet nie będzie pusty ani przez chwilę. Sobota to wielkie wydarzenie dla fanów polskiego rapu. W A2 Centrum Koncertowe w Wrocławiu wystąpi Guzior w ramach trasy Widmo Tour, a koncerty Guziora zawsze trzymają wysoki poziom, więc o nudzie nie ma mowy. W Oleśnickiej Masce będzie głośno i tanecznie dzięki urodzinowej imprezie DJ-a Johnego X. Jubilat sam stań za lekami, a do wspólnej zabawy zaprosił DJ-a Grosso i DJ-a Davida. Trzy różne style, jeden cel: sprawić, by ta noc była niezapomniana.
2: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków.

0: Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Media Expert, taniej masz.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
14: I po reklamie.
15: Przy mikrofonie Gabriela Jaramenko. To znak, że czas na flash RMF Max. Zaczynamy. Zapraszam. Wałbrzyska Policja kontynuuje spotkania z uczniami i nauczycielami w regionie, by rozmawiać o bezpieczeństwie. To ważne w kontekście niepokojących wydarzeń w kraju w minionych tygodniach, przyznają mundurowi.
16: Chcemy ich szkolić z podstawowych zasad zachowania się w sytuacji kryzysowej, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ale też w zakresie rozpoznawania sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że ktoś się radykalizuje albo ktoś myśli o dokonaniu jakiegoś czynu niedozwolonego.
15: Mówił Aleksander Karkosz z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Przypomnijmy, w szkołach w regionie wzmożono zasady bezpieczeństwa. Obowiązuje m.in. zakaz wchodzenia dla osób postronnych. Bezpieczeństwo to podstawa i warto o nie dbać. Dlatego strażacy ochotnicy z okolic Sycowa mają od niedawna nowy sprzęt. O szczegółach nasz reporter Piotr Paszkowski.
17: Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszy zakończyła projekt sfinansowany grantem w wysokości 24 tysięcy złotych. Przy wiejskiej świetlicy zamontowano dostępny przez całą dobę defibrylator typu AED. Druhowie otrzymali natomiast specjalistyczną odzież ochronną, lekkie kurtki i obuwie.
15: Środki na zakup tego sprzętu pochodziły z 8 edycji programu Wzmocnij swoje otoczenie.
3: To jest RMF Max.
15: Od 13 grudnia zmieni się rozkład jazdy PKP Intercity dla Dolnego Śląska. Będą dodatkowe połączenia za granicę.
18: W nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity rozszerzy ofertę połączeń międzynarodowych do Czech. Oprócz dotychczasowych 4 par pociągów Baltic Express z Trójmiasta, uruchomiony zostanie dodatkowy pociąg IC Glacensis w relacji Wrocław-Praga. Mieszkańcom Dolnego Śląska umożliwi wieczorny dojazd do stolicy Czech.
15: Mówił Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Z Wrocławia nowy pociąg wyruszy o 15.14, a z Pragi do Wrocławia pojedzie o 8.45. Będą też nowe połączenia krajowe. Przenosimy się do świata sportu. W każdą sobotę biegają w parku nad Stawami. Na naszej antenie opowiadamy wam o parkranie. W naszym kraju inicjatywa działa od 15 lat, w Oleśnicy od lutego.
19: Można poznać nowych ludzi. Regularnie do nas przychodzi około 50 osób, także tworzymy już fajną społeczność. Spotykamy się co sobotę o 9, bez względu na pogodę. Wystarczy przyjść, zagadać, uśmiechnąć się do kogoś. Otwartość naszej społeczności jest duża.
15: Mówił Michał Mazur z grupy Parkran Stawy Miejskie. Parkran to jednak nie tylko biegi, można też wybrać się na spacer. Do tego zachęcają organizatorzy. Trzeba tylko pamiętać o wygodnych butach. Przyjdź, przymierz i zabierz. Parafialny zespół Caritas przy parafii Miłosierdzia w Jaworze zaprasza do udziału w swojej akcji. Jeśli macie w szafie niezniszczone, a niepotrzebne ubrania, możecie je przekazać dalej. Każdy, kto odwiedzi akcję, może przejrzeć dostępne rzeczy i zabrać te, które mu pasują. Wszystko po to, by nie marnować ubrań i dać im drugie życie.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
15: Końcówka dnia w naszym regionie zapowiada się dość pochmurno, choć nie wszędzie niebo będzie całkowicie zasłonięte. Miejscami zachmurzenie pozostanie umiarkowane, a w innych częściach regionu będzie pełne. W nocy temperatura wyraźnie spadnie, w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu nad ranem temperatura zbliży się do zera i uplasuje na poziomie około 2 stopni. Ciśnienie nadal będzie wysokie. Jutro zmiana na lepsze, piątek zapowiada się słonecznie, a temperatura wzrośnie lokalnie nawet do 18 stopni.
11: Dobry wieczór, witam was czwartkowo po 19:00 i Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Mam tutaj nowości, mam też numery, do których warto wracać. Kto tańczył do bitu Filipa George'a? Pamiętacie Wish You Were Mine? Cały świat tańczył, przypomnijmy to za chwilę. Teraz Marlon Hofstadt, niedawno najlepszy na liście Hot Bands, jego I Like.

Poza tobą nic, Liwka. Jej muzykę na pewno zabrałbym sobie na spacer, nawet taki, wiecie, późno wieczorny, bo spacer po parku może wyciszyć głowę. Badania wskazują, że kontakt z zielenią, nawet jak jest ciemno, sprzyja obniżeniu stresu i poprawie samopoczucia. Jak nie dzisiaj wieczorem, to jutro rano, a po powrocie z parku wracamy do hitów. Karol G na jesień, nasza nowość, Baby Wow.

0: zaryzykuję takie stwierdzenie o tej porze, 15 października, że to jest jeden z największych hitów tego roku w ogóle. Mamy jeszcze trochę do końcówki 26. Another Talk to You. Tańczyliśmy praktycznie przez całą wiosnę i oczywiście przez wakacje. No, zrobiło się tak trochę plażowo. Zostańcie z nami, bo wrócimy też do polskich rapsów. O co chodzi? Ma wielu fanów i ma nowy numer, który zagram wam w RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: I po reklamie.

0: Abra, abracadabra, Lady Gaga, znamy, lubimy, a może lubimy, bo znamy, bo wielokrotne słuchanie tej samej piosenki często sprawia, że zaczynamy lubić ją bardziej. No to teraz nowość, którą może najwięksi fani już znają, ale jak posłuchacie, to na pewno polubicie. O co chodzi? Bije swoje rekordy, ma dużo nowej muzyki i ma także nowość w poczekalni listy Hot Bands. Macie go teraz, Nienawidzę Warszawy, posłuchajmy razem. Dlaczego i czy to prawda?
1: To jest nowość RMF Max.

0: Liryczny Romeo Somber i jego My Body Isn't Ready w czwartek, w trwający jeszcze Światowy Dzień Mycia Rąk. Tak, myjemy rączki, to ja tylko przypomnę, że jakieś 6 lat temu to codziennie mieliśmy Dzień Mycia Rąk, ale może już lepiej do tego nie wracajmy, było, minęło, może lepiej to zapomnieć. Za chwilę w głośniku Kygo sprawdzimy też, co szykuje się w pogodzie na jutro. Max.
1: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład napój wysokobiałkowy czekoladowy Pilos 350 gramów lub 330 ml w nowej cenie regularnej 3,99. Cena przed obniżką 4,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
11: I po reklamie.

0: Leśnica 96 FM.
1: Końcówka dnia w naszym regionie zapowiada się dość pochmurno, choć nie wszędzie niebo będzie całkowicie zasłonięte. Miejscami zachmurzenie pozostanie umiarkowane, a w innych częściach regionu będzie pełne. W nocy temperatura wyraźnie spadnie, w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu nad ranem temperatura zbliży się do zera i uplasuje na poziomie około 2 stopni. Ciśnienie nadal będzie wysokie. Jutro zmiana na lepsze, piątek zapowiada się słonecznie, a temperatura wzrośnie lokalnie nawet do 18 stopni.

0: Take it slow, Robin Schulz przerabia klubowy klasyk. To jest taki DJ, który w odróżnieniu na przykład od Calvina Harrisa nigdy nie śpiewał w swoich kawałkach. A może jednak powinien spróbować, może ma jakiś ukryty talent. Tak więc Robin Schulz wypada dzisiaj z zestawienia listy Hot Bands, ale kto tam jest? Nowa dziesiątka przed wami, startujemy za kilka chwil.
1: Witajcie w czwartkowy, wczesny jesienny wieczór. Sopran z tej strony i powiem wam, że jesień to nie czas na nudne przesiadywanie w domu. Zbyt wiele się u nas dzieje i moje propozycje z pewnością powinny znaleźć się w waszym kalendarzu. Na początek zapraszam do Oleśnickiej Biblioteki Publicznej, gdzie już w piątek rusza kolejna odsłona Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tym razem będzie można wyruszyć na kulturową przygodę na Daleki Wschód, a dokładnie do Korei Południowej. Organizatorzy zaplanowali szereg wydarzeń, od prelekcji, warsztatów po występy taneczne i koncerty muzyki azjatyckiej. Program Koreańskiej Nocy Bibliotek to prawdziwa gratka dla pasjonatów szeroko pojętej azjatyckiej kultury. W planie znalazły się m.in. relacja z wyjazdu do Korei, pokaz tradycyjnego tańca, spotkania z influencerami zafascynowani K-popem i azjatyckimi serialami, muzyczne występy oraz turniej koreańskiej gry. Będzie można własnoręcznie pomalować wachlarz kaligrafią koreańską czy stworzyć torbę w orientalnym klimacie. Z kolei dla fanów muzyki Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce przygotował muzyczną ucztę. Już w sobotę na scenie w sali widowiskowej zagra WRO Jazz Unit, zespół związany z wrocławską sceną jazzową. Start o 18:00 i wstęp jest wolny.
2: Reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Jestem Radek, a to moja ekipa.
8: Hey, this is Calvin Harris.
9: Cześć, tu Daria Zawiałow.
10: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Oleśnica 96 FM.
12: Dobry wieczór, witajcie na liście Chopbęcy. W czwartek będzie Adela, będzie Malik Montana, będą też klubowe bity od Matame, najlepsi z najlepszych. Codziennie o tej porze Przemek Grybowski odlicza, wy głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera Tame Impala. Loser to dziesiątka.

Dobre, bo włoskie, delikatesowe, soczyste, klubowe bity w Rhythm of Max. Matame w remiksie Zerba. Follow Matame tworzą Matteo i Amadeo Giovanelli. Mieszkają sobie na Sycylii, ale rzadko tam ostatnio są spotykalni. Teraz przede wszystkim podróżują dookoła świata na największych imprezach, największych festiwalach. I może wkrótce także w Polsce, może jutro już w zestawieniu listy Hot Bands. Głosujcie na rmfmax.pl. A na 9 jesiennie nasza prima balerina. Kto nią jest? Oczywiście Margaret. Max 9.

Mam do zestawienia listy Hobbens, Swedish House Mafia, Lee Kelly w numerze Happiness So Sad. Brawa dla was, dziękuję za głosy. I prezentuję nową gwiazdę, to Adela. Nie, nie Adel. Adel aktualnie ma przerwę i wbija się Adela, a na końcu gwiazda ze Słowacji, która startowała w castingu do Cat's Eye. Była bardzo wysoko i bardzo blisko. I tak śpiewa nasza nowość w RMF Max, Adela, jej Ain't in LA.

0: Sunflower, taki klimacik. Dzisiaj 7 na liście Hot Bands to Swae Lee i Post Malone, który nie zawsze tak się nazywał. Na imię ma Austin Richard, nazwisko Post, ale kiedy miał kilkanaście lat, no to wpisał swoje nazwisko do internetowego generatora rapowych pseudonimów i tak narodził się Post Malone. Naprawdę, są takie generatory. Mi wyszło, że MC Grabinio powinienem występować jako raper. Okej, okay, może być MC Graba. Jest dla was w RMF Max. Za chwilę Fastboy. Wrócimy też do nowości. Czeka Malik Montana. RMF
1: Max. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.
4: Marzysz o pięknych meblach? Lemal to ekspert w produkcji frontów meblowych z wysokiej jakości płyt MDF. Oferujemy fronty akrylowe i lakierowane w każdym kolorze i wymiarze, dopasowane do Twoich potrzeb. Oklejamy metodą laserową, zapewniając perfekcyjne wykończenie. Bez pośredników i ukrytych kosztów prosto od producenta. Obsługujemy stolarzy, firmy i klientów indywidualnych w całej Polsce. Sprawdź ofertę na leszczyna-fronty.pl lub zapraszamy do Moszyc 41A koło Twardogóry. Producent frontów meblowych. Lemal. Jakość, styl, precyzja.
5: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo, z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9, telefon 501-285858.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: I po reklamie.
19: Z tej strony Krzychu.
20: Sylwia.
21: We are the Swedish House Mafia.
22: Hey, this is Taylor Swift.
23: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Oleśnica 96 FM.

każda mamuśka może zagłosować na Mami, Malik, Montana i przyjaciele. Na razie w poczekalni listy Hobenc. Na miejscu szóstym przy czwartku ekipa Fastboy w numerze Music Sounds. A teraz nasze nowe odkrycie, nowy hicior, nowy wykonawca Alone, który tworzy takie soczyste bity. Back to Yours to już pierwsza piątka. 5, numer 5.

po szkole podkręcamy się soczystym bitem i to kolejna nowość, którą polecam wam na jesień w RMF Max. Warriner w kawałku Let Me Forget. Może akurat w piątek na starcie weekendu będzie do niego wolne miejsce już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj no też ekipa pełna talentu. Mrozu i Kacperczyk, już trójka. Wszystko, czego chciałem.

0: Brawo, Eli Oaks ma kolejny sukces, kolejną jedynkę w naszym kraju. Miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Witajcie w czwartkowy wieczór, Sopran z tej strony. Powiem wam, że w regionie nie zabraknie atrakcji na najbliższe dni i w RMF Max Oleśnica sprawdzam, co się dzieje i gdzie warto się pojawić. Na początek coś dla fanów dobrego bitu, bo klub Sputnik szykuje wyjątkowe urodziny i tym razem oddaje stery kobietom. Za dekami pojawi się wrocławski kolektyw Babskie Granie, czyli Donam, Hekse, Majorowska i Ninsej. Cztery zupełnie różne osobowości, jedna scena i wspólna misja. Rozkręcić imprezę na maksa. Ich sety to energetyczne miksy, w których disco płynnie przechodzi w house, trans, a nawet techno i stare elektroniczne brzmienia. Ekipa Babskiego Grania nie daje parkietowi zaznać spokoju. Kto był na ich imprezach, ten wie, że to gwarancja nieprzespanej nocy. Urodzinowa impreza startuje w sobotę o godzinie 21. A fani sportowych emocji też znajdą coś dla siebie. Przed nami kolejna kolejka mistrzostw gminy Oleśnica w piłce nożnej seniorów. A zapowiedzi są naprawdę gorące. Największym hitem będzie mecz lidera, czyli Boguszy z osiedla, które zmierzy się z walczącą o szczyt tabeli Smolną. Wszystko rozstrzygnie się podczas niedzielnych spotkań. A jeśli komuś mało wrażeń, to na oleśnickim rynku w ten weekend odbywa się kolejny jarmark oleśnicki.
2: Reklama.
3: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
4: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
8: Zdrowit. Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvitę?

0: zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
2: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrawką wręcz wiruje.
3: O, ktoś tu zdrapnął wygraną.
2: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
4: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrawka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.

Szunga. Pamiętacie jeszcze tę dziewczynę? To Olivia Adams. Tak słodko nam śpiewa. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Teraz modelki, które może są trochę zestresowane, bo mają konkurencję. Skoro modelki stały się dość popularne, występowały bardzo intensywnie w ostatnie wakacje, no to teraz mamy nowy girls band, czyli Lale. Poczekamy sobie 12 miesięcy i zobaczymy, kto będzie mieć większe sukcesy. Czy Lale, czy może jednak modelki. Modelki teraz w RMF Max. Każdy twój ruch.

0: takimi klasykami jest chyba tak, jak ze starymi ubraniami w szafie. Co jakiś czas warto sprawdzić, co tam jeszcze jest na półce. A może założyć od czasu do czasu, bo moda czasami wraca. ATB, wróciliśmy do jego Ecstasy. Mi się nie chce wierzyć, że jego niby ostatnia trasa, także częściowo po Polsce, będzie ostatnia. Już kilka razy zapowiadał, że w ogóle to będzie ostatni raz i co? I wraca. Zostańcie z Rem of Max, wracam z dobrym bitem. Czeka Avicii, będzie też Robin Schulz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
13: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
14: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
16: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
16: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowi.
22: I po reklamie.

Cof, imprezowo Justa, jak style i Jon, a ja chciałbym wam przekazać wiadomość z naszego działu technicznego. Słyszeliście o czymś takim jak fantomowe wibracje? Naprawdę, jest takie zjawisko? Czasami telefon wydaje nam się wibrować, chociaż nikt nie dzwoni. Też tak mieliście czasami. To jest właśnie to zjawisko nazywane fantomowymi wibracjami. Dzisiaj się dowiedziałem, bo nasz mózg może błędnie interpretować drobne bodźce jako powiadomienie, czyli czasem jesteśmy tak przyzwyczajeni do telefonu, że sami sobie prawie wysyłamy sygnały. No to odkładamy smartfona na chwilę, żeby tam nie było żadnych fantomowych wibracji, bo dobra nuta startuje teraz. Robin Schulz i jego Show Me Love wieczorowo w RMF Max.

I like, ja też bardzo, bardzo lubię Marlon Hofstadt i mam dla was jeszcze poradę. Graba powie wam, jak zaoszczędzić. Najlepiej wieczorem nie kupować. Ja chyba też nie będę tego robił, bo doczytałem dzisiaj, że wieczorem podejmujemy często gorsze decyzje zakupowe, bo zmęczenie po dniu może osłabiać naszą samokontrolę i sprawiać, że chętniej wybieramy dla przykładu natychmiastową przyjemność. Dlatego przeglądanie sklepów internetowych tuż przed snem bywa ryzykowne, tak więc oferty zostawiamy na jutro. Teraz słuchamy dobrej nuty. Wieczorna nowość w RMF Max. Iben wraca w produkcji All of My Love.

0: Bez końca Oscar Sims pod koniec czwartku, ale zostało nam jeszcze trochę czasu. Po 22 nie zabraknie świetnej muzyki na koniec dnia z RMF Max. Ja wracam do Was już jutro, a wiadomo, że piątek to czas nowej muzyki. No to sprawdzimy, co się wydarzy na liście Hot Bands. Zaczynamy nasz weekend jutro o godzinie 18. Przemek Grabowski, cześć. Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Wygenerowano z AI.

0: później masz.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: I po reklamie.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki się, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni